0: próbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
1: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
2: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
1: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
3: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
1: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
4: No, jestem właściwie pierwszy raz. Od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
5: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
6: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
1: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wzięło udział około 20 tysięcy osób.
7: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca w wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior, przy 10 edycji zaangażowanych, to mieszkańcy dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
1: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
7: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
1: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem BAIM.
8: Emocje ogromne, zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i wicemistrzostwo świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu i było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
9: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
10: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
11: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
10: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
11: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
12: Oj, ty wioska.
13: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
14: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej

0: wiecznej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmonii z Łosinki!
1: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
2: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
3: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: Jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole harmonii śpiewam praktycznie od samego początku, od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno, także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, chóry Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała, porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru harmonii właśnie.
3: Zespół harmonii to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
1: Chór Harmoń wspólnie z zespołem AS pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę, w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze, w najstarszym, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek

0: Człowiek miał fantastyczny pomysł.
1: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecni, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił, a będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
2: W dniu, w którym współtwórca Puckiego Hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe słowa mają znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze, mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
2: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

że robię źle, że robię źle. Jak naiwne dziecko błądzę pośród tłumu, każdy z nas nim jest, czasem jest.

0: polsku.
1: Nie patrzysz na mnie. Jestem tu, lecz ty odwracasz twarz. Smutną twarz. To trochę boli.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak jurorzy, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt, chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość najpiękniejszych lat, a trzecia Wiązanka warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów. W Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
2: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni. Staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba

0: mamy z kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
1: Wykonałem dwa utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no, mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
2: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
1: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyrardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty. Śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
2: Co daje panu sztuka?
1: Wolność. Panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową. Ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenie Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gągolinę, która przepływa przez Żyrardów.
3: Przez 3 dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia, kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wrocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała. I w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu.

0: Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót, niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również, no niestety, bardziej kosztowne, niżeli praca. Chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pińczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować.

0: Dziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
1: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
2: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
2: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
4: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele.

doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go

0: zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Wrocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaksa.
2: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Wrocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańce, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko

0: Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no, ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
0: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie.

0: Połączenie to jest bardzo w porządku.
1: A jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
0: Bo na pewno do, no, takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk, na przykład do Zakopanego, albo do tam na wschodnie tereny Polski, albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
1: Tak, moim zdaniem tak.
0: A dlaczego?
1: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta, Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
2: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
3: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
4: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
5: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
4: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
5: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy. To jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czatkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
4: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtrzewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
5: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali. Mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealniania granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
4: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
6: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on

0: jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć. Potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
1: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem dotyczącym spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
2: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kupule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
3: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do 2 jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 lat. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anną.
4: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
5: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
6: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
7: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
5: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
6: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą. taką popową i bardziej taką rockową.
5: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
7: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą

0: swoją rodziną, córką i pięciorkiem dzieci polsko-amerykańskich.
1: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
2: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
3: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
4: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
5: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki, najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu, najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu, wydarzenie w sposób szczególny promujący region, nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria, rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
3: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
6: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
7: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
8: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
6: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
9: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
6: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
10: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
6: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
11: No, jestem właściwie pierwszy raz od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
12: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
13: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
6: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wzięło udział około 20 tysięcy osób.
14: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior przy 10. edycji zaangażowanych. To mieszkańcy dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw.

0: samego początku no, siłą ludzi.
1: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
0: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Vouch, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
1: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem Baim.
2: Emocje ogromne. Zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i wicemistrzostwo świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu i było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
3: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
4: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
5: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
4: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
5: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
6: Oj, ty wioska.
7: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
8: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
7: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
9: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
10: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: Jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole harmonii śpiewam praktycznie od samego początku, od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno.

0: że to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj wniosły Romanka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała, porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru Harmonii właśnie.
1: Zespół Harmonii to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
2: I to słychać w ich śpiewie. Harmonii to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
3: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, w Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
2: Chór Harmoń wspólnie z zespołem AS pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę, w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze, w najstarszym, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
5: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecni, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił. A będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
3: W dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe słowa mają znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie.

0: zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
1: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
0: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Pawek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi, zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Wrocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Wrocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetów trzeciego wieku, tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt, chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów. W Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
2: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni. Staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu. Więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez, zobaczymy jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
2: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej.

0: Żyrardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
0: Wolność. Panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze. Jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
2: Przez trzy dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który

0: będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, pierwszej bramy w sumie no wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
4: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze.

0: jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej.

0: umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
0: Kto może aplikować w Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaksa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci.

0: I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać. A jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
5: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
6: Może powinniśmy skupić się na wzorze.

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
0: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów.

0: rządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
1: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
0: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył między innymi miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
2: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
0: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
3: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy.

0: Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj oglądaliśmy, bądź będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termomodernizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
1: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
0: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
2: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. Lubińską Strefę Przemysłową, Gostynińsko-Wosławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
3: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
4: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
5: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397.

0: 7565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w 4 kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy 4 jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj o. I wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków.

0: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
1: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
0: Ależ oczywiście, ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetu trzeciego wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty, nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne, teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
2: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
1: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy, po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób. Także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania, którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
1: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyjardowie na 3. piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
4: Wolność, panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy 2 rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
5: Przez 3 dni tutaj we Włocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przy

Piękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wrocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowano

0: Ona jest jako taki podstawowy zakres wykonania alejki numer jeden. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
1: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
0: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała. I w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego, jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście, co za tym idzie, również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo pracy rozbiórkowych i większość robót, niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również, no niestety, bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. i będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy w sumie no, wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będzie.

0: będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego?
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsport Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
4: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
5: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku do 2020. 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju

0: siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
0: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19.

0: w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać. A jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są

0: zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłoby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
2: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
3: Mi się wydaje, że tak, bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
4: Tak.
2: A czemu?
4: Żeby poruszać się szybciej.
5: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przejeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
2: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
6: Bo na pewno do, no, takie szybką tam to do Warszawy, no Gdańsk, na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
7: Tak, moim zdaniem tak.
2: A dlaczego?
7: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
8: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
9: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
10: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
9: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
10: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg, czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy, to jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czatkowskiej, o Malinowskiej. ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej transportowej do jego

0: przyszłego funkcjonowania.
1: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtrzewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
0: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali, mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealnienia granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
1: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
2: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć, potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
0: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem, dotyczących spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
3: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kupule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
4: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do dwóch jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 lat. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anną.
5: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
6: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
7: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie

0: Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
1: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
2: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
0: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
2: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
1: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
3: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
2: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
4: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
5: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
6: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach: za całokształt działalności na rzecz turystyki, najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu, najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu, wydarzenie w sposób szczególny promujący region, nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria: rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
4: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
7: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
8: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
9: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
7: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
10: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to w

0: wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
1: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
2: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
1: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
3: No, jestem właściwie pierwszy raz od niedawna w Bałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
4: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
5: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Bałcza.
1: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wzięło udział około 20 tysięcy osób.
6: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca w wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior, przy 10. edycji zaangażowanych, to mieszkańcy, dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
1: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
6: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
1: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem Bajm.
7: Emocje ogromne, zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i Wicemistrzostwo Świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu. I było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
8: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
9: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
10: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
9: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
10: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
11: Oj, ty wioska, ty wioska.
12: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
13: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
12: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
14: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy

0: muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
1: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: Jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole harmonii śpiewam praktycznie od samego początku, od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno, także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, chór Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała, porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru harmonii właśnie.
3: Zespół harmonii to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, w Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
1: Chór Harmoń wspólnie z zespołem As pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę, w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze w najstarszym, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
5: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecni, którzy pamiętają księdza Jana, który

0: którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili, niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił, a będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy Ci za wszystko.
1: W dniu, w którym współtwórca Puckiego Hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe Słowa Mają Znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
2: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w 4 kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy 4 jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetów trzeciego wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować. Mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów. W Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
2: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na tam

0: was wpływa?
1: To znaczy, żyjemy, po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez, zobaczymy jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg, jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
2: Wykonałem dwa utwory z repertuaru pierwszej Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania, którego no, mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
0: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
2: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyrardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty. Śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
0: Co daje panu sztuka?
2: Wolność. Panie redaktorze, wolność. Odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
3: Przez 3 dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wrocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza.

0: cmentarza w Pińczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pińczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okalającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie w blisko

0: połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
2: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
3: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
4: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
4: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
5: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem.

0: spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Wrocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
2: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Wrocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańce, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowy odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców.

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

0: Ty, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
4: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
3: Kto podejmie się poszukiwań?
5: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking, właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też

0: stodulna lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetargi i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
2: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył między innymi miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
4: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że już przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu. No ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średnie, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty.

0: gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień. A dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. Lubieńską Strefę Przemysłową, Gostynińsko-Wocławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w

0: bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów Ars. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w 4 kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy 4 jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj o. I wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetów trzeciego wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować. Mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
2: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując

0: rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
1: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
0: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
0: Wolność. Panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze. Jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
2: Przez trzy dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane.

0: I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy w sumie, no wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile.

0: po termomodernizacji.
1: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
2: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wyręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
2: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
4: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
2: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi

0: mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Wrocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Wrocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc, duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
0: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
3: No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do

0: tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
1: Tak, moim zdaniem tak.
0: A dlaczego?
1: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta, Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
2: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
3: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
4: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
5: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno, były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego, ograniczenia tego rozszerzenia.
4: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
5: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy. To jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czadkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 Stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Odnosimy się do Suchego Portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
4: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtrzewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
5: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali. Mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealniania granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
4: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
6: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do

0: Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
1: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
2: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do dwóch jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 razy. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anną.
3: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
4: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
5: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
6: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
4: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
5: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
4: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
6: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
7: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
4: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich amerykańskich akcentów, nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.

0: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
1: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
2: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki, najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu, najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu, wydarzenie w sposób szczególny promujący region, nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria, rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
0: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
3: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
4: To jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
5: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
3: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
6: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
3: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
7: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
3: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
8: No, jestem właściwie pierwszy raz od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
9: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
10: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
3: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wzięło udział około 20 tysięcy osób.
11: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca w wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior przy 10. edycji zaangażowanych, to mieszkańcy dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
3: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
11: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
3: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem BAIM.
12: Emocje ogromne, zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka

0: logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i Wicemistrzostwo Świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu. I było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
1: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
2: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
3: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
2: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
3: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
4: Oj, ty wioska, ty wioska.
5: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
6: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
5: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
7: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
8: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń. No!

0: Jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole harmonii śpiewam praktycznie od samego początku, od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno, także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, chóry Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała, porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru harmonii właśnie.
3: Zespół harmonii to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo to było

0: bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
1: Chór Harmoń wspólnie z zespołem AS pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: Ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze w najstarszym, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
5: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecni, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił. A będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
3: W dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe słowa mają znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze mamy około 350 gitar. Mamy

0: że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
1: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego. 30 000 dla laureatów. Ona będzie

0: rozdysponowana pomiędzy nimi, zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Wrocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
1: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Wrocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
0: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetów trzeciego wieku, tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt, chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
2: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowych znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów. W Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
1: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni. Staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu. Więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez, zobaczymy jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
1: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na 3 piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty. Śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
4: Wolność. Panie redaktorze, wolność. Odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść.

0: do siebie. Poza tym piszę wiersze. Jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
1: Przez trzy dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
0: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
1: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który

0: Znajduje się, praktycznie można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, pierwszej bramy w sumie no wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
4: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
5: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do

0: 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
0: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje.

0: będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc, duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Arkutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
5: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
6: Może powinniśmy skupić się na wzorach.

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetargi i przebudowa.
0: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi

0: do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
1: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie.

0: były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i wosławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
2: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
3: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
4: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
3: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory

0: Mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-wocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół im. Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak jurorzy, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę

0: mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować. Mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty, nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
1: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
2: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
3: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
2: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób. Także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania, którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
3: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na 3. piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
3: Co daje panu sztuka?
4: Wolność, panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy 2 rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
5: Przez 3 dni tutaj we Włocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia, kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej, od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze

0: że dodatkowo wystarczy nam środków.
1: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
0: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała. I w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń

0: korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
2: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
3: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
4: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
4: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w

0: budżecie 4 miliony. Natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. a też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogólnopolskim

ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do

0: do Poznania podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośredniejsze przepołączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym centralnym portem komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
3: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no, takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk, na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Wrocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Wrocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Wrocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Wrocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Wrocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
10: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
11: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia

0: tego rozszerzenia.
1: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
0: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej przy przystanków znajdujących się na terenie gminy. To jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czadkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
1: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtrzewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
0: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali, mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealniania granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
1: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
2: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć, potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
0: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem, dotyczących spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
3: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
4: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszkańców.

0: Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do dwóch jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 razy. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anny.
1: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
2: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
3: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
4: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
2: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
3: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
2: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
4: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
5: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
2: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
6: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji karkonoskich spotkań turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
7: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
8: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach: za całokształt działalności na rzecz turystyki, najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu, najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu, wydarzenie w sposób szczególny promujący region, nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria: rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
6: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu.

0: na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
1: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo,

0: I szczerze powiem, frekwencją nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
1: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
2: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
1: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
3: No, jestem właściwie pierwszy raz od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
4: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
5: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
1: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wzięło udział około 20 tysięcy osób.
6: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior, przy 10. edycji zaangażowanych, to mieszkańcy, dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
1: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
6: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz Warto Rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
1: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem Bajm.
7: Emocje ogromne, zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i Wicemistrzostwo Świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu i było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
8: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
9: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
8: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
9: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
10: Oj, ty wioska, ty wioska.
11: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
12: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
11: Od samego początku

0: Po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
1: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
2: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole Harmoń śpiewam praktycznie od samego początku. Od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno. Także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała. Porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru Harmoń właśnie.
3: Zespół Harmoń to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
1: Chór Harmoń wspólnie z zespołem AS pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: Ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze w najstarszym, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
5: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariuszami.

0: pierwsze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecnych, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił, a będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
1: W dniu, w którym współtwórca Puckiego Hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe słowa mają znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
2: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi, zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetów trzeciego wieku, tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt, chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
0: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też

0: występujemy. No i gdzie jeszcze?
1: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
0: To znaczy, żyjemy, po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu. Więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
2: Wykonałem dwa utwory z repertuaru pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no, mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
1: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
2: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyrardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty. Śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
2: Wolność. Panie redaktorze, wolność. Odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową. Ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze. Jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gągolinę, która przepływa przez Żyrardów.
3: Przez 3 dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia, kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wrocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to

0: Oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Włocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrajającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich.

0: Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
2: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
3: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
4: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
4: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
5: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu

0: czerwcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
2: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran. Naprawić cieknącą instalację.

0: Wybieracie świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości. Bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
5: Może powinniśmy skupić się na wzorach?
4: Kto podejmie się poszukiwań?
6: Nic tu się nie zgadza. Nic!

Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia Mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w Marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo?

0: Zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking, właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetarg i przebudowa.
0: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
2: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył między innymi miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
4: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że już przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura

0: edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, przecież szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-wocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół im. Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza.

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Oskarżony został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Wrocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starembrześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
2: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Wrocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc, duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Wrocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowy odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
0: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
3: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no takie szybką tą do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam...

0: na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
1: Tak, moim zdaniem tak.
0: A dlaczego?
1: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta, Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
2: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
3: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
4: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
5: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
4: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
5: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy, to jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czatkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Teraz odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
4: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtrzewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
5: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali. Mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealnienia granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
4: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
6: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady.

0: ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć, potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
1: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, z wnioskiem dotyczącym spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
2: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologię z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
3: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do dwóch jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 lat. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anną.
4: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
5: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
6: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
7: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
5: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
6: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą. taką popową i bardziej taką rockową.
5: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
7: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
8: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny.

0: Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
1: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
2: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
3: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
4: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki, najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu, najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu, wydarzenie w sposób szczególny promujący region, nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria – rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
2: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
5: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
6: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
7: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
5: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
8: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
5: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
9: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
5: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
10: No, jestem właściwie pierwszy raz. Od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
11: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
12: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
5: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wziął udział około 20 tysięcy osób.
13: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior, przy 10. edycji zaangażowanych, to mieszkańcy, dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, siłą ludzi.
5: tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
13: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą

0: Rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
1: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem BAIM.
2: Emocje ogromne, zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i Wicemistrzostwo Świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu. I było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. Dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
3: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
4: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
3: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
4: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
5: Oj, ty wioska, ty wioska.
6: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
7: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
6: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
8: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
9: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: Jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole Harmoń śpiewam praktycznie od samego początku, od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno, także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała, porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy.

0: Kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru Harmonii właśnie.
1: Zespół Harmonii to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
2: I to słychać w ich śpiewie. Harmonii to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
3: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowe Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
2: Chór Harmonii wspólnie z zespołem AS pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: Ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
5: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecnych, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił. A będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
3: W dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe słowa mają znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalną.

0: muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
1: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
0: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w czterech kategoriach.

0: artystycznych, taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy 4 jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
1: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
0: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj o. I Wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Wrocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
1: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Wrocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
0: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować. Mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
2: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
1: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty, no dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez, zobaczymy jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg, jesteśmy ze sobą, w tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom, podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
1: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na 3 piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy.

0: I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
0: Wolność. Panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze. Jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenie Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
2: Przez 3 dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wrocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
0: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną

0: Trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
1: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
0: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
0: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
4: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
0: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany.

Jany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Cał.

0: 25 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
0: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla

0: kultura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień Rodziny w Arkutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Wiet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
5: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
6: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
5: Kto podejmie się poszukiwań?
7: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
0: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego sportu.

0: spędzania czasu.
1: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
0: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Zaubecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
2: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
0: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
3: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień. A dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądaliśmy, bądź będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termomodernizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach,

0: to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego, Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu, Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
1: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
0: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, przecież szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
2: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostynińsko-wosławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół imienia Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy w Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Funduszom Europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszam.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włosławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
1: Nasi artyści występują w 4 kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy 4 jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
2: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
1: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj o. I wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił.

0: się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
1: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty, nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne, teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
2: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak we włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
0: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób, także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania, którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
0: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na 3 piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty, śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę, urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
0: Co daje panu sztuka?
4: Wolność, panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy 2 rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
5: Przez 3 dni tutaj we Włocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w

tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej

0: od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz, właśnie z tej strony. I wzdłuż ogrodzenia, aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
1: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
0: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała. I w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego, jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie, również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo pracy rozbiórkowych i większość robót, niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również, no niestety, bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie? No, od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy w sumie, no wjazdowej, wejściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów.

0: Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
1: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
0: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
2: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
3: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
0: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
4: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
0: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec.

0: Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
1: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
0: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
0: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku.

0: Sławku, wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim mnie zaniepokoiło to, że

0: i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośredniejsze przepołączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym centralnym portem komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
3: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Wrocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Wrocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Wrocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Wrocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Wrocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
10: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
11: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty.

0: dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
1: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
0: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy. To jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czatkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91. Czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
1: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtrzewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
0: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali, mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealnienia granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
1: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
2: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć, potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
0: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem, dotyczących spotkania w tej materii. Jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
3: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.

0: 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, herb, prawo do dwóch jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 razy. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z Dżomoanem.
1: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
2: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
3: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
4: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
2: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
3: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
2: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
4: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i 5 dzieci polsko-amerykańskich.
5: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
2: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu.
6: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
7: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody zostają wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
8: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki, najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu, najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu, wydarzenie w sposób szczególny promujący region, nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie

0: Będzie się na początku października. Zapraszamy.
1: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
2: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
3: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
4: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
2: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
5: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
2: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
6: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
2: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
7: No, jestem właściwie pierwszy raz od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
8: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
9: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
2: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wziął udział około 20 tysięcy osób.
10: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca w wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior, przy 10 edycji zaangażowanych, to mieszkańcy, dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
2: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
10: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
2: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem Bajm.
11: Emocje ogromne, zarówno troszkę nerwów było, bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i Wicemistrzostwo Świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu. I było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. I dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
12: Dziękujemy! konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
13: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je w dużo

0: dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
1: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
0: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów i powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
2: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
3: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
2: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
4: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
5: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń.

0: Jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole Harmoń śpiewam praktycznie od samego początku, od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno, także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, chór Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała, porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru Harmoń właśnie.
3: Zespół Harmoń to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, w Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo tego było bardzo dużo. Narodowy Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
1: Chór Harmoń wspólnie z zespołem AS pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: Ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę, w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie

0: osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
1: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze w najstarszym, jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
2: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecnych, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił, a będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
0: W dniu, w którym współtwórca Puckiego Hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe Słowa Mają Znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną, magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze mamy około 350 gitar. Mamy, że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
2: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz

możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Wrocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km w odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Wrocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
0: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
1: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną między innymi instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
0: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie...

0: Przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie. Prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy. Najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny. Później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
1: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
2: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
3: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku. A to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
3: Jeżeli chodzi o właśnie izbice, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Na imprezie było wielu mieszkańców izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Wrocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
4: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
3: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
4: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
3: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
4: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić, tak jak dzieci, prawda?
5: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce, Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
6: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
3: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
6: Ja jestem pierwszy raz.
5: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
3: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
5: Oczywiście, że tak, tak. To bardzo integruje ludzi.
6: Integracja.
5: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
6: Tak.
5: Tak,
6: integracja,
5: tak.
6: Nie?
5: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
7: Bardzo fajnie, przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
8: Bardzo dobrze.
3: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
8: No na zespół ten, który ma wystąpić.
4: Piękni
8: i Młodzi.
3: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
4: No słuchamy, bardzo lubimy.
8: Jak najbardziej.
3: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
8: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
4: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
3: Jak się bawicie?
9: Dobrze.
3: A co wam się najbardziej podoba?
9: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
3: A w co się najbardziej lubicie bawić?
9: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
10: Ogólnie.
9: To chyba berka.
10: Berka, tak? A ty?
9: Też berka.
11: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni i młodzi na biterowie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy.

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratora wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń

0: To nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
1: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
2: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia. Pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Zdrowia. Także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
1: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
2: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet o około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilka set tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włocławianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Włocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
3: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
4: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
3: Pan Tadeusz Reinstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Włocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę i patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy i kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas, jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Reinsztejn później, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Reinsztejna, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905 jakoś

0: koło do 10 roku były takie sytuacje, więc no te losy też pewnie zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C była kawa, badania nad kawą, tam mnie troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Reinsteina. Odbył się spacer szlakiem wrocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
0: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej i będzie też, mam nadzieję, że jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie, zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy i na topie różne oliwa na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Reinsteinie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył, tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak z żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Wrocławka, z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
1: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No mieszkając we Wrocławku, słyszało się o Tadeuszu Reinsteinie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
3: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
2: No ja na pewno, tak. Bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
3: A jakby pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
2: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
4: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
3: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
4: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
3: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
4: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory. A człowiek taki powinien być właśnie

0: jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
1: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
2: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rheinsteina?
1: Że stworzył witaminę C.
2: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była, jak ją zrobiłeś?
1: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
3: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Klez, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym wosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie. Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
4: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana w Włocławku, bo już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany, właściwie o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego, więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
3: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
5: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
3: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem

0: Ajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
1: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość

0: obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania. Także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów celu losowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
2: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Włocławek, tylko iść gdzieś obok Włocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Włocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
0: Absolutnie i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak.
5: No tak? Na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo

0: Zobaczymy. No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
1: Bo na pewno do, no, takie szybką tam to do Warszawy, no Gdańsk, na przykład do Zakopanego, albo do tam na wschodnie tereny Polski, albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
0: Tak, moim zdaniem tak.
1: A dlaczego?
0: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
2: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
3: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
4: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że już przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, no, 91, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
3: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
5: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat...

0: drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu, Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
1: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy?
0: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
2: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-wocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół imienia Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Wocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Wocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
3: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
2: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
4: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już 3. edycja. Z roku na rok zauważam coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4. Także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa. bo my tego typu warsztaty, spotkania typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy

0: organizujemy dużo warsztatów, również dla seniorów, i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
1: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina. Jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów, takich jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną, kurs
2: Czyli jest
1: pierwszej
2: bardzo
1: pomocy.
2: aktywny.
1: Bardzo
0: O,
1: aktywnie.
0: bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego Masterchefa. Podzielimy naszych uczestników na trzy grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny Masterchef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
2: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
0: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły. To już jak te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
3: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
4: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
2: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
4: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest, no, takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
2: A proszę powiedzieć, co pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
4: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
3: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
5: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być cztery osoby, ale mamy dwóch opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc, wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo no, w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
3: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez cały

0: wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. 8-latek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Wrocławka oraz regionu.
1: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest...

0: Są motory, są samochody klasyczne, no wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no, super, pogoda na razie trzyma się.
1: Pogoda dopisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego i dla starszego.
2: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
3: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się quadem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
2: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są quady, jest buggy. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem. Od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
0: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana barty strażacka. Także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
4: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
1: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci. Także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
0: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
1: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękować, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
3: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
5: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
4: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
5: Arturka przede wszystkim można wesprzeć, na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji

0: pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
1: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
2: Wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka.
3: No właśnie, jak by panie zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
4: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
2: Oczywiście.
4: No, tylko kupowanie.
2: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
5: No super jest.
6: Tak, podoba się.
3: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
5: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
7: No zbieramy, no, dokładamy się.
5: O, dokładamy.
3: Państwo zachęcili do pomocy.
7: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
4: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
3: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
4: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
3: A jakby pani zachęciła do pomocy?
4: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
3: Wyjątkowy piknik charytatywny dla Arturka. Jak się pani podoba?
8: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
3: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
8: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
1: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 tysięcy złotych. We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
9: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza, no, siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury wrocławskiej sieci dróg rowerowych, no, od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
1: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
9: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich.

0: Szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej, wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
1: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
0: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast no tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod Zespołem Szkół Chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
2: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia na wierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska-Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
3: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych. Nie mam nadal drogi. Borykam się, jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto, teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka, jakimś badziewiem nasypali i to wszystko, koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów. U wejściu, tak mówię, na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak by drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś mi wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
2: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
3: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą tutaj. tego nie widzi.

0: Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik, za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździł, widziałem z opryskiwaczem, to to wszystko podskakiwało po tych dziurach w wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo tu był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł, no. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest pół kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie, żeby się po prostu wyminąć. Bo nie idzie, nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
1: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
2: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin, praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś no, wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich no, w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie no, już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu no, 2 osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to no w miarę jest równo, ale no przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie 1 drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo no, każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku, że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. Oczywiście ja tam ukierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może nie jednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale

0: Ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka, z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są powiedzmy taki, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
1: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana, no i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Włocławku za liter benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
3: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
4: Ja o to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
3: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, 2 dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie.

0: Przeciwnie, chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
1: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
2: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych, to niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
1: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
3: No jest drogo.
4: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?
3: Kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
4: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien nam wrócić?
3: To znaczy, ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy i zostanie odblokowana cieśnina odmróz.
4: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
5: Potworne.
4: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
5: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
6: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
6: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie to jest droższe.
7: No, bardzo wysokie są.
4: Jak szybko one wzrastają?
7: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
8: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
4: Jak szybko one wzrastają?
8: No myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
4: Znacie program CPN?
8: Tak.
4: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
8: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
9: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
9: Słucham?
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
9: No bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest... Dużo większa cena, tak?
4: Kojarzy pan program CPN?
9: Nie, nie kojarzę.
4: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
9: Tak.
4: I
9: tak.
4: Czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
9: Znaczy no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
10: Stanowczo za drogie.
4: Jak szybko wzrasta ta cena?
10: No za szybko moim zdaniem.
4: Zna pan program CPN?
10: Znam.
4: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
10: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
1: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie.

0: Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
1: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Wrocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety no, inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
0: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
2: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest zapytanie, powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego no wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
0: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji. Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
3: Festiwal Fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie no możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony

0: Mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Energa, więc myślę, że w tym roku festiwal fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
1: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników festiwalu fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
0: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych, ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie. No właśnie na czas festiwalu fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też no, ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że festiwal fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny festiwal fajansu już na zewnątrz, na Starym Rynku.
1: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną wrocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania wrocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
0: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
2: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. No to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo

0: Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy,

0: Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję. Natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
1: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczenia do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
3: Tak, ale również drugie ELO w klasie chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mamy jeszcze również kilka

0: wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w zespole szkół technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
0: Bardzo dobry nabór w technikum w zespole szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna. Także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
2: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
0: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce 2. stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Także takie możliwości. Również sam nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy mistrzostwa sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
0: W przyszłym tygodniu jeszcze doegzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy mistrzostwa sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte, mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie mistrzostwa sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją zespołu szkół samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach mistrzostwa sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej, czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania.

0: płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje między innymi obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
0: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego, bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja, jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów opieki tak, aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
2: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że mamy również, przed nami jest duża przebudowa i tu również tutaj też korzystaliśmy z naszych środków budżetowych miasta. Duża przebudowa i zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wieniecki. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice, najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
3: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego

0: Pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
1: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
0: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
1: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda, i te prace także, jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To, co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej. Na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
0: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.
2: Włocławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
3: Nasi artyści występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
4: Właśnie, jak festiwal, jak jurorzy, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
3: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody, statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj, o. I widzki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Włocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
4: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Włocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
3: Ależ oczywiście. Ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetu trzeciego wieku, tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet

0: III wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty, nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne, teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
1: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowej znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
2: Mamy 3 utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
3: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
2: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No, dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób. Także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem 2 utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania, którego no, mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
3: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na 3. piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana. Ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty. Śpiewam ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
3: Co daje panu sztuka?
4: Wolność. Panie redaktorze, wolność. Odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze, jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy 2 rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
5: Przez 3 dni tutaj we Włocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadcza.

Czyli a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment dalej.

0: projekt. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
1: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
0: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała. I w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również no niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
1: Dużym wyzwaniem jest remont muru okrajającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
0: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
1: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również

0: również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
1: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
2: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
3: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.
1: Władze gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
4: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
1: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
4: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a po poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę.

0: blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku w jednym z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Włocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaxa.
3: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. a też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
1: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańcy, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd.

Ogląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowy odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Wiet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: prezydencie.
0: Dzień
1: dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: panie
0: ma
1: redaktor,
0: rację?
1: No, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy. Bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku. I oczywiście no,

0: Właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta. Czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd? To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
1: Dezinformacji.
0: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego. Pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej. Bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić. I wówczas wskazali szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
1: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
0: Oczywiście, że
1: Wiem,
0: tak.
1: co mówię, bo mieszkałam w nim
0: No
1: przez jakiś
0: właśnie,
1: czas.
0: no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że ile
1: Trzeba było w
0: byśmy.
1: dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
0: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych, i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i
1: I
0: Zieleni.
1: kto to będzie?
0: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc
1: Nie,
0: spokojnie.
1: bo nie
0: Wiem, wiem, nie,
1: pytam
0: nie, spokojnie.
1: z oczywistych
0: Tak,
1: względów.
0: więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale
1: Jak nie będzie zagrożenia, to będzie
0: z
1: można
0: funkcją
1: parkować, tak?
0: parkingową i tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby
1: A trochę
0: mieszkańcy
1: nie odnosi
0: Włocławka
1: pan wrażenia, panie
0: mieli
1: prezydencie, że wmawia się panu, że pan na

0: Celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
1: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, no przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy no, to się rozrośnie i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że no zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy, więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.
0: Mhm. Sporo mówiliśmy się o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się, nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
1: Niemożliwe, panie redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
0: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był przejazd.
1: Przejazd to jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc siłą rzeczy.
0: Ale przejście było.
1: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii wyborczej...
0: Każdy obiecywał, że oczywiście, będzie otwarty przejazd.
1: Mimo, że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażą zgody. Stąd też Zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania.

rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz. No to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel,

0: i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, ale również...
1: Wracamy do Lucji Wienieckiej.
0: Nie, wracamy do Kaliskiej.
1: Bo ja się zgubiłam.
0: Przepraszam. Tak, to może... Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z 5, jak tak 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam...
1: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło, z
0: tak jest,
1: powiem,
0: więc chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska i tak dalej, i tak dalej.
1: Zaraz też wrócimy, bo też dobre informacje.
0: Wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane, przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, zostały... Inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym, dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One
1: chyba
0: naprawdę
1: idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny
1: tutaj
0: kazus
1: akurat,
0: lokalnej tak. firmy, która po prostu czuje
1: się
0: powagę
1: widać, że tam...
0: sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicę Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe 1,5 godziny, więc no,
0: znaczy,
1: super.
0: Myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy

0: Rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka. Od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości tutaj no, zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gembicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gembicka wystąpiła z interwencją poselską. Zresztą
1: ona jako pierwsza chyba
0: pytała
1: też ten
0: pytała
1: temat, prawda, jeszcze
0: przed mnie o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z Portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie za
0: dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Tak, dla formalności przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 6 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 71A. Płeć pies. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kruszyńska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia gmina miasto Kowal. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość średniej. Cechy szczególne w typie sznaucera. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 lipiec 2026. Miejsce znalezienia gmina Wocławek. Józefowo 13A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2015. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższa sierść. Data przyjęcia 11 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska 29. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka 154. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Toruńska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Sierść przycięta. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Sasankowa 55. Płeć samiec. Rok urodzenia 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak połowy ogona. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Świętego Antoniego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026, miejsce znalezienia dobra wola gmina Wocławek. Płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026, miejsce znalezienia nowa wieś.

Gmina Wocławek. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie białoruda. Wielkość mała. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie białobura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie białobura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie białobura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 18 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 20 lipiec 2026. Miejsce znalezienia Toruńska 49. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Dragoś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany, potrafi pociągnąć. Niemniej Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha go i zadba o niego już do końca. Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wścieklizni i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Lek ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 46/41/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez

organiki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Kolejna edycja piknikowej Izbicy, tym razem w sobotę, w ubiegłym roku też w sobotę. Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru. Gdyby nie było zapotrzebowania, pewnie byśmy po raz kolejny tego nie organizowali. Ale chcę jeszcze dodać, że poza sceną przygotowaliśmy szereg atrakcji również i dla tak zwanego żołądka. Są tutaj panie, które przygotowały jeszcze wspaniałe potrawy. I te potrawy są na stoiskach kół gospodyń wiejskich, nasze trzy lokalne koła gospodyń, jedno sąsiedniej z gminy Przedecz. Są atrakcje dla najmłodszych, Wesołe Miasteczko. Także sądzę, że każdy z uczestników coś dla siebie miłego znajdzie.
2: Przepiękna impreza, co panie przygotowały dzisiaj?
3: Dzisiaj mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
2: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
3: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
2: Jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
3: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
2: Dobra, dzięki bardzo.
3: Dzięki bardzo.
4: My jesteśmy nie stąd, więc tylko...

0: tylko przyszliśmy popatrzeć, jak będą dzieci występować, może jakieś zespoły inne. Nie? Zawsze coś dla tych dzieci, żeby coś było. Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
1: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
0: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
1: No, dzisiejszą gwiazdą będą piękni młodzi. Czy panie znają, lubią?
0: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są no, dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
2: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
1: Jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, znasz, słuchasz, lubisz?
2: Nie.
3: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
1: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
3: Ja jestem pierwszy raz.
2: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
1: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
2: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje
3: tak,
2: ludzi.
3: Integracja.
2: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
3: Tak.
2: Tak,
3: to integracja, nie?
2: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
1: Jak się bawicie?
4: Dobrze. Dobrze.
1: A co wam się najbardziej podoba?
4: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
1: A co się najbardziej lubicie bawić?
4: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
5: Ogólnie, ogólnie.
4: To chyba berka.
5: Berka, tak? A ty?
4: Też berka.
6: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić. Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
7: No na zespół ten, który ma wystąpić
6: Piękni
7: Młodzi. Młodzi.
6: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
8: No słuchamy, bardzo lubimy.
7: Jak najbardziej, jak najbardziej.
6: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
7: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka, bardzo mało tutaj jest.
8: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.

ale teraz chciałbym was usłyszeć. Iskrzyca Kujawska, zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak. No dobra, to czas na drugą środkę. Uno, dwa, trzy. Kolacja.

wszyscy, prawa ręka w górę i robimy pierwszą magiczną falę, lecimy. Ona jest taka cudowna, ale wszyscy razem, bez wyjątku. Gdzie są wasze ręce? Górę w górę. Ona jest taka cudowna. Bardzo dobrze. To teraz cała Izbica śpiewa refren.

frisbeeca! Krople płyną z mych powiek, jedno wiem. Dobrze, mimo wszystkich twych wad, ja nie pozwolę ci odejść. Chcę, byś wiedział, że jest dobrze, ale więcej serc potrzebuje w górę, okej? Okay? Skupiamy się i zaczynamy. Cała Izbica, łapki do góry!

0: niż nieraz kroplę. Jedno wiem,
1: kocham cię w tobie.
0: Mimo wszystkich twych wad ja
1: pozwolę ci odejść,
0: że
1: kocham cię w tobie.
0: Że kocham się w tobie. Wielkie brawa dla was.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że no, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby włocławski szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są nie wiem, no bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: I te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarzy, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
1: No, tak. No ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
0: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
1: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy na uwagę jeszcze na jedno. Od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 leczeń za ponad 20 milionów złotych, więcej, aniżeli mieliśmy zakontraktowane, a zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany, mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
0: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
1: No u nas akurat jest to 74-75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych, tak. U nas non stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto

0: No, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
1: Akurat nie dotyczy to naszego szpitala. Rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologią. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak, plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo trzecią linię będziemy...
0: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
1: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
0: Czyli tych przypadków będą... jest najwięcej pewnie, bo
1: tak,
0: to takie
1: jest
0: losowe.
1: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
0: No właśnie, czyli co, reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
1: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
0: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
1: Tak, jednakowo,
0: stawki
1: nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań roszczeń.
0: Nie boi się pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
1: Ja już to ćwiczyłem w 13, 14 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
0: miesięcznie
1: jest to
0: wynagrodzenie.
1: Tak, jest to godne.
0: Mm-hmm. W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
1: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych. I komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu. W związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych
0: Czyli
1: zgłoszeń.
0: Do pana żadne sygnały jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie?
1: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
0: Mhm. Szpital przechodzi chyba, nie no, chyba na pewno największy w ogóle remont swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili, z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę, zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego.

0: No, ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał no, lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
1: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi pomorskimi inwestycjami medycznymi po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczne i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. I rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taką mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim w tej części województwa, takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię. No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
0: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
1: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak? Kiedyś
0: A
1: to
0: dużo
1: był.
0: się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem,
1: Zmiany.
0: tak, zmiany.
1: Zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym to jest to, ta zasada spełniona.
0: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą
1: Ja widziałem, w jakim.
0: ewolucji.
1: Tak, ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
0: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawy wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie no, pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów, czasami właśnie z SOR, że jest długi czas oczekiwania, że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić.
1: jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my

0: Bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje w tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1. Dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2. To jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u, nad SOR-em mocno pracujemy. Mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia 1,5 do 2 lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział
1: łóżka
0: wewnętrzny.
1: Na oddziale wewnętrznym.
0: Tak, tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla nas raczej, i to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko 2 oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr. Jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę. Z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. Część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u. I chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwa. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują 2 oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa, natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowi służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim dyrektorem pan jest od 2, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
0: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
1: Czyli zwiększenie liczby
0: Kadry lekarskiej, głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
1: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
0: Tak.
1: Kształcących.
0: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
1: Czyli problem już nie jest PKB.

0: i tak dalej, te wszystkie te nakłady na służbę zdrowia gdzieś
1: Nie,
0: tam, nie.
1: tylko dobrze to
0: Wydać,
1: trzeba
0: należne
1: wydać,
0: sobie
1: dobrze
0: pieniądze.
1: dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
0: A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakie ma pan zdanie na ten temat?
1: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
0: model,
1: się swoich.
0: Powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować.
1: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu, moim państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławku.
1: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości

0: prędkości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
1: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
0: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną między innymi instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
1: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
1: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
3: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
4: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
3: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
4: Jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
3: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Na imprezie było wielu mieszkańców Izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Wrocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
5: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
4: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
5: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak, o naszej kujawskiej kulturze, tak?
4: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
5: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są no, dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić, tak jak dzieci, prawda?
6: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
7: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
4: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
7: Ja jestem pierwszy raz.
6: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
4: Czy uważacie, że

0: takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
1: Oczywiście, że tak. Tak, to bardzo integruje ludzi.
2: Integracja.
1: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
2: Tak.
1: Tak, tak.
2: Integracja, nie?
1: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
0: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
3: Bardzo dobrze.
0: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
3: No, na zespół ten, który ma wystąpić.
2: Piękni
3: młodzi.
0: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
4: No słuchamy, bardzo lubimy.
3: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
3: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
4: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
0: Jak się bawicie?
5: Dobrze. Dobrze.
0: A co wam się najbardziej podoba?
5: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
0: A co się najbardziej lubicie bawić?
5: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
6: Ogólnie, ogólnie.
5: To chyba berka.
6: Berka, tak? Na ty?
5: Też berka.
7: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni młodzi na biterowie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy!

Zróbcie jakiś hałas! To bardzo tak. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dwa, trzy. Kolacja.

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratura wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.

0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali m.in. przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
1: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
0: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
2: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny, sprawozdanie powiatowego centrum zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
0: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
2: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet o około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilka set tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
0: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włocowianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Rheinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Wrocławku,

0: Listy przypadały na miniony weekend.
1: Pomysł z potrzeby kultywowania i do, dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby witamina, proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
2: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
1: Pan Tadeusz Reichstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Włocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę i patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy i kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas, jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Reichstein później, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Reichsteina, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację, migrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc no te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
0: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Reichsteina. Odbył się spacer szlakiem wrocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
1: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, w warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej i będzie też, mam nadzieję, jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie, zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy i na topie różne oliwa na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Reichsteinie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył, tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Włocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
0: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
3: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No, mieszkając we Wrocławku, słyszało się o Tadeuszu Rachsztajnie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi

0: mi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
1: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
0: No, ja na pewno, tak, bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
1: Jakby pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
0: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
2: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
1: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
2: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
1: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
2: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory, a człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
3: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
1: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rejnsztajna?
3: Że stworzył witaminę C.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była? Jak ją zrobiłeś?
3: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
4: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Kles, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym wosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie. Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rejnsztajna, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się Miejska Biblioteka Publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
5: Miejska Biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana w Włocławku, była już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany, właściwie o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego. Więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
4: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił

0: Osił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
1: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
0: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
2: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania. Także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów Celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
3: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas

0: tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Włocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym centralnym portem komunikacyjnym. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
3: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no, takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
10: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, no, 91, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już

0: niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wrocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wrocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wrocławskiego, dla powiatu wrocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. Lubieńską Strefę Przemysłową, Gostyńsko-Wosławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół imienia Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Wrocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Wrocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
4: W tym roku zmieniliśmy formułę, zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy.

są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego nadleśnictwo

0: samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Półkoloni są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już trzecia edycja. Z roku na rok zauważam coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4, także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania, typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
2: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w Nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną.
3: Czyli jest bardzo aktywny.
2: Bardzo
1: aktywny. Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego Masterchefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny Masterchef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
3: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
1: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
0: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
4: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
3: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
4: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
3: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
4: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
0: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
5: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo właśnie nowe doświadczenia bardzo

0: nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne. I tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być cztery osoby, ale mamy dwóch opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc, wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
1: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. Ośmiolatek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
2: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzony.

0: są motory, są samochody klasyczne, no wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no, super, pogoda na razie trzyma się.
1: Pogoda to pisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego i dla starszego.
2: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
3: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się quadem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
2: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są quady, jest buggy. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem. Od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
0: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
4: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
1: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro

0: nas też wróci, także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
1: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
0: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim? Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękowań, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
3: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
4: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
5: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
4: Arturka przede wszystkim można wesprzeć na zbiórce Się Pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
3: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
6: Wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka.
5: No właśnie, jak by panie zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
7: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
6: Oczywiście,
7: no, tylko kupowanie.
6: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem, zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
8: No super jest.
9: Tak, podoba się.
5: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
8: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
10: No zbieramy, no, dokładamy się.
11: O, dokładamy.
5: Państwo tak chcieli do pomocy?
10: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
7: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
5: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
7: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
5: A jakby pani zachęciła do pomocy?
7: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
5: Wyjątkowy piknik charytatywny dla Arturka, jak się pani podoba?
12: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
5: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
12: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
3: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 tysięcy złotych. We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
13: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza, no, siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby

0: By ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury włocławskiej sieci dróg rowerowych, no, od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
1: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
0: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
2: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
0: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast no tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod zespołem szkół chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
1: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia na wierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska-Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
3: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych, nie mam nadal drogi. Borykam się, jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto, teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka, jakimś badziewiem nasypali i to wszystko, koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów u wejściu. Tak mówię, na około ja tego nie mierzymy, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga, ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie, kółkami sobie

0: Potem facet pojeździł tą równiarką w prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak by drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś i wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
1: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
0: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To, praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo to był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł. No. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest 0,5 kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nie idzie, nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie jeżdżą do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
1: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
2: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś no, wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich no, w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie no, już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu dwie osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali.

0: myśleli, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to no w miarę jest równo, ale no przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie jedną drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo no, każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No, na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku, że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. Oczywiście ja tam ukierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może nie jednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka, z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są, powiedzmy, taki, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
1: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana, no i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Włocławku za liter benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
3: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. szybko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną.

0: za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało od 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie Państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
1: Ja o to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
0: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, dwa dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
2: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
3: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych, to niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
2: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
4: No jest drogo.
5: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?
4: Kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
5: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien nam wrócić?
4: To znaczy ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy, zostanie odblokowana cieśnina odmróz.
5: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
6: Potworne.
5: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
6: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
7: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
5: Jak szybko ta cena wzrasta?
7: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie to jest droższe.
8: No, bardzo wysokie są.
5: Jak szybko one wzrastają?
8: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 60 coś, a już ponad 7 zł.
9: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
5: Jak szybko one wzrastają?
9: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności.

0: się od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
1: Znacie program CPM?
0: Tak.
1: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
0: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
2: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
2: Słucham?
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
2: No bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest dużo większa cena, tak?
1: Kojarzy pan program CPN?
2: Nie, nie kojarzę.
1: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
2: Tak.
1: I
2: tak.
1: Czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
2: Znaczy, no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
3: Stanowczo za drogie.
1: Jak szybko wzrasta ta cena?
3: No za szybko, moim zdaniem.
1: Zna pan program CPN?
3: Znam.
1: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
3: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
4: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
5: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Włocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety no, inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
4: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
6: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest,

0: Pytanie powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego no wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
1: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji. Festiwal Fajansu to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych we Wrocławku. Fajans stanowi jeden z symboli miasta i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym roku Festiwal Fajansu zmieni lokalizację.
2: Festiwal fajansu przez ostatnie lata rósł, aż w końcu właściwie no możemy powiedzieć, że nie mieści nam się w tej koncepcji w Browarze. Zresztą zgodnie z gminnym programem rewitalizacji w obszarze rewitalizowanym powinno być jak najwięcej różnego rodzaju imprez, takich, które przyciągać będą tutaj mieszkańców Włocławka. No i też trochę zmieniona formuła samego festiwalu, bo oprócz możliwości prezentowania się przez różne podmioty, które nawiązują do tradycji fajansu włocławskiego, również występy, ale również tak bardzo polubiony mapping, który tutaj na Starym Rynku, na kamienicach Starego Rynku się pojawi. Też mamy nowego partnera festiwalu fajansu, jest to firma Enel, więc myślę, że w tym roku Festiwal Fajansu będzie jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy niż przez ostatnie lata.
1: W tym roku miasto przygotowało dodatkową niespodziankę dla uczestników Festiwalu Fajansu. Na ulicach pojawi się linia fajansowa.
2: Mamy w planach uruchomienie linii fajansowej, linii, która z Placu Wolności już po przebudowie 3 maja będzie wozić pasażerów małym autobusikiem przez ulicę 3 maja do ulicy Tumskiej i wracać ulicą Królewiecką. Będzie to linia bezpłatna, przynajmniej z taką propozycją zwrócę się do radnych. Ale zanim ona zostanie uruchomiona, to może nastąpić dopiero po oddaniu 3 maja po przebudowie, no właśnie na czas Festiwalu Fajansu uruchomimy taką linię specjalną, linię fajansową, która z Placu Wolności przez ulicę Brzeską, Tumską i Królewiecką będzie bezpłatnie wozić mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj dotrzeć, więc jestem przekonany o tym, że też no, ta lokalizacja nie tylko przez fakt, że Festiwal Fajansu wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, fajans wychodzi na zewnątrz, bo ten mapping będzie inspirowany wzorem fajansowym, więc całość tutaj na pewno będzie przepiękna i ostatni weekend września to będzie piękny festiwal fajansu już na zewnątrz, na Starym Rynku.
1: Wystawcy będą mieli do dyspozycji miejsca w namiocie. Dodatkowo ogłoszono dwa konkursy związane z imprezą. Pierwszy to Fajans Sztuka 2026. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pracę inspirowaną włocławskim fajansem. Drugi to Fajans na wakacjach. Konkurs fotograficzno-filmowy zachęcający do pokazania włocławskiego fajansu lub inspirowanych nim motywów wakacyjnej serii.
2: Ale też z inicjatywy jednej z manufaktur, być może już w tym roku, też będziemy chcieli przygotować formę konkursu dla malarek fajansu. Być może pojawią się nowe wzory. Chcemy nawiązywać do tradycji biennale, które przez całe lata funkcjonowania fajansu we Włocławku też ubogacało te wzory i ubogacało sztukę zdobienia fajansu we Włocławku.
1: Festiwal Fajansu we Włocławku to 3 dni pełne sztuki, kreatywności i spotkań z włocławskim fajansem. Rozwój emocjonalny, integracja mieszkańców i wspólne budowanie pozytywnych relacji to główne założenia programu Autobus Energii Ani Taksa. Pilotażowa inicjatywa skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. W jej ramach organizowane są warsztaty, działania edukacyjne, konsultacje oraz spotkania, które mają wspierać zdrowie psychiczne, rozwój kompetencji społecznych i budowanie więzi między mieszkańcami.
3: Takie centrum odbudowy emocji. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, gdzie włączyłam ruch, emocje, animacje, zabawę i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Z racji tego, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale

też pedagogiem, trenerem fitness, animatorem, technikiem usług kosmetycznych i po prostu stworzyłam taki program, gdzie wspieram rodziny w kryzysach emocjonalnych właśnie, gdzie pracujemy nad wartością, wspieram dzieci, młodzież, dorosłych w takich trudnych momentach życiowych. Virginu to po prostu powstał z moich marzeń gdzieś. Ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego miejsca i stworzyłam je sama. Jestem dzieckiem, które gdzieś bardzo dużo przeszło, ale uważam, nie będziemy tutaj zasmucać takimi rzeczami. Przekułam to w siłę i pomagam po prostu innym osobom. No i ten autobus energii powiązałam to ze swoją pracą i z tym wszystkim, co tam jest. Czyli napchaliśmy dużo dobrej energii, dużo

0: Twórcy projektu postanowili wykorzystać swoją pasję, zaangażowanie i zasięgi także do pomagania innym. Dlatego już w najbliższy weekend zapraszają mieszkańców do parku na Słodowie, gdzie przez dwa dni odbywać się będzie rodzinne wydarzenie pełne atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy, organizatorzy przygotowali również akcję charytatywną na rzecz małego Arturka. Jak podkreślają, chcą pokazać, że pozytywna energia może nie tylko łączyć ludzi, ale także realnie pomagać potrzebującym.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego, łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać, a jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cugiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy i zachęcają do włączenia się w pomoc. Miasto Włocławek realizuje kolejny etap budowy mieszkań na tani wynajem przy ulicy Celulozowej. Trwa właśnie nabór wniosków dla osób, które chciałyby zamieszkać w nowych lokalach. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam jesienią 2022 roku, a kolejne budynki oddawano do użytku wraz z następnymi etapami inwestycji. Mieszkania miały być wsparciem przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają własnego lokalu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po kilku latach funkcjonowania osiedla. Jak przyznaje Urząd Miasta, pojawiły się również zaległości czynszowe, które sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych.
2: Na ulicy Celulozowej w mieszkaniach na tani wynajem jest zadłużenie. Aktualnie jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych, z czego 26 tysięcy są to środki wynikające z decyzji sądowych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 26 dłużnikami, ale tak naprawdę większość tej kwoty zadłużenia generują tak naprawdę trójka lokatorów. Jeden z tych lokatorów dostał decyzję o wykwaterowaniu z lokalu. Drugi z najemcy, miasto tutaj złożyło pozew do sądu o eksmisję, natomiast w trzecim przypadku została wypowiedziana umowa najmu z terminem do 31 lipca. Tutaj w takim przypadku najprawdopodobniej będzie procedura naboru uzupełniającego.
0: W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się także pytania o to, czy wszystkie mieszkania są faktycznie zamieszkiwane przez osoby, które zostały wybrane w naborze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że część lokali może być podnajmowana rodzinie lub znajomym, choć regulamin programu tego zabrania. Zapytaliśmy Urząd Miasta, czy takie przypadki są weryfikowane i czy potwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.
2: MBM do tej pory otrzymał dwa takie zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zwrócenia

0: uwagi na to, że wynajmujący łamią zasady najmu tych lokali. I tutaj MBM wezwał lokatorów do wyjaśnień. Było również prowadzone wizja lokalna w tych mieszkaniach oraz wywiad środowiskowy wśród mieszkańców. Natomiast te zgłoszenia okazały się nieprawdziwe. Te przypadki były w przeszłości. Na ten moment MBM nie ma żadnej wiedzy oraz nie ma żadnych zgłoszeń, żeby tego typu praktyka tam była stosowana.
1: Miasto podkreśla również, że w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego podnajmu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy najmu. Główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 został już zakończony, a obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 27 lipca. Do 4 sierpnia zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Uczeń będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczenia do danej klasy, a ostateczne listy zostaną opublikowane 7 sierpnia. Zostało więc jeszcze trochę czasu, jednak już teraz można powiedzieć, które szkoły i klasy cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się najlepsze włocławskie szkoły, czyli LZK, LMK i Elektryk. Na razie nie ma chętnych na kształcenie na kierunku dekarz w Zespole Szkół Budowlanych. Jest to klasa patronacka.
2: Tak, ale również drugie ELO w klasie chociażby Polbiol, która nazywana jest tak popularnie, wyzerowaliśmy, czyli wszyscy uczestnicy, którzy składali papiery, potwierdzili swoją chęć nauki w tych placówkach. Oczywiście są placówki, które mają po jednym, dwóch kandydatów, tylko jeszcze wolnych miejsc dla tych kandydatów i tak naprawdę do 27 można się jeszcze zgłaszać i liczyć na to, że będzie przyjętym się do tego profilu, na którym są wolne miejsce, ale było też kilka niespodzianek, tak jak na przykład w LZK do klasy matematyczno-fizycznej było jeszcze 8 wolnych miejsc. W Zespole Szkół Budowlanych na technika dekarza mamy również wolne miejsca. Te dwucyfrowe miejsca, dwucyfrowe, czyli ponad 10 uczniów może jeszcze skorzystać z Zespołu Szkół Ekonomicznych w klasie o specjalności rachunkowość, czy w Zespole Szkół Chemicznych, tam jest klasa specjalności turystyki uzdrowiskowej, również bardzo ciekawy i taki na czasie, a tak naprawdę nie tylko na czasie, ale ten postępujący element, bo to turystyka uzdrowiskowa rozwija się cały czas, także myślę, że to jest ten kierunek, na który można jeszcze pójść. Mam jeszcze również kilka wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, ale te mogą udzielać informacji właśnie o tych wolnych miejscach, które są. Przypomnę, do 27 można jeszcze składać dokumenty. Można jeszcze uczestniczyć również w sprawdzianie. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian do klasy mistrzostwa sportowego. Tam są również wolne miejsca, także zachęcamy również do skorzystania z tej możliwości.
1: Wiele włocławskich szkół ponadpodstawowych utworzyło nowe kierunki. Przykładowo w ekonomiku utworzono kierunek technik eksploatacji portów i terminali, a w Zespole Szkół Technicznych technik cyberbezpieczeństwa. Nowe kierunki cieszą się dużą popularnością.
2: Bardzo dobry nabór w technikum w Zespole Szkół numer 4, czyli w tym Baczynie tak zwanym. Tam piękny nabór. Wszystko odbyło się zgodnie z tym, co zaplanował sobie dyrektor, zaplanowała Rada Pedagogiczna, także gratulujemy tutaj tego naboru. I w pozostałych placówkach, tak jak mówię, są jeszcze poszczególne wolne miejsca. Można załapać się na to, co jest zbliżone do tego, co młodzież oczekiwałaby, ich rodzice oczekiwaliby od kształcenia w naszym mieście.
3: Rozmawiając z dyrektorami różnych szkół ponadpodstawowych, oczywiście w tym przypadku mówimy, zauważyłem taką tendencję, że stawiają na technika, gdyż uczniowie uważają, że lepiej też zdobyć, mieć maturę, ale także mieć już zawód. Czy przekłada się to na nabory?
2: Z tym jest akurat różnie, ponieważ no to tak naprawdę najszybszym momentem złapania wykształcenia jest szkoła branżowa, kiedy po 3 latach zdaje się egzamin zawodowy i ma się zawód w ręku i można już sobie zarabiać, a później uzupełnić sobie wykształcenie w branżówce 2. stopnia, zdobyć maturę i kontynuować, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę, także takie możliwości. Również sam nowość to jest szkoła branżowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, która rusza od 1 września i tam również można składać dokumenty i te klasy będą wielobranżowe, także to jest również szansa dla tych, którzy osiągnęli trochę słabsze wyniki w nauce czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i chcieliby iść do szkoły branżowej, także te wielobranżowe szkoły, ta wielobranżowa szkoła zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego również będzie, została już powołana uchwałą Rady Miasta, a będzie od 1 września.
1: Od września będą działały klasy mistrzostwa sportowego na poziomie szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu odbędą się egzaminy.
2: W przyszłym tygodniu jeszcze do egzaminujemy kilka osób, które nie mogły w tym terminie czerwcowym uczestniczyć, także zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty w przyszłym tygodniu możemy jeszcze przeprowadzić

0: do 28 lipca egzaminy sprawnościowe do klasy Mistrzostwa Sportowego. Te klasy na pewno zostaną otwarte. Mamy już piłkarzy, są koszykarze, także jeżeli ktoś chciałby kontynuować jeszcze, ewentualnie uczyć się w tej klasie Mistrzostwa Sportowego, zachęcamy serdecznie do kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Samochodowych, bo przypomnę, w 5 liceum ogólnokształcącym te klasy będą istniały i nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze uczestniczyć i od 1 września rozpocząć naukę w klasach Mistrzostwa Sportowego.
1: Przypominamy, że ostateczne listy uczniów poszczególnych klas poznamy 7 sierpnia. Duże zmiany w opiece nad najmłodszymi dziećmi są coraz bliżej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który zakłada poprawę jakości opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i nowych punktach opieki dziennej. Zmiany mają objąć zarówno najmłodszych, ich rodziców, jak i samych opiekunów, którzy zyskają nowe uprawnienia oraz dodatkową ochronę.
2: Najistotniejsze jest to, że oprócz tych nowych miejsc, bo powstało ich przecież bardzo dużo, za tym idzie też podnoszenie jakości opieki. Bo jak Państwo wiedzą, rodzice są szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajduje się i pod jaką opieką znajduje się ich dziecko. Bo tylko gwarancja bezpiecznego udziału dziecka w dowolnym miejscu, które jest oczywiście tutaj tej opiece służy, ono jest niezwykle istotne, bo to zaufanie do opieki instytucjonalnej, ono musi być pełne. Rodzic musi wiedzieć, że dziecko jest bezpieczne, że jest traktowane we właściwy sposób, ale że też ma warunki do rozwoju. Bo te pierwsze 3 lata życia dziecka są niezwykle istotne. To, co jest bardzo ważne też w tej nowelizacji, to że w końcu system dostrzega opiekunki i opiekunów w tym wszystkim. Że tutaj zwracamy uwagę na te osoby. Tych osób w 2024 roku zatrudnionych było ponad 33 tysiące. W tym roku ma być już ponad 42 tysiące. Oczywiście tutaj to, co jest niezwykle istotne, to że opiekunowie otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli on tutaj uzyskuje rzeczywiście tą status osoby niezwykle ważnej. Czyli za tym idą oczywiście też konkretne rzeczy, bo to wiąże się też z dodatkowymi elementami, które mogą służyć rozwojowi i skłaniać do podjęcia takiego rodzaju pracy. To są oczywiście zniżki na transport zbiorowy, to jest oczywiście doskonalenie zawodowe, to są wolne dni do wykorzystania, płatne, albo 18 godzin, albo 2 dni, też na kształcenie zawodowe, też na kształcenie swoich umiejętności w coraz lepszy sposób. Także tutaj za to też odpowiada za finansowanie podmiot prowadzący jednostkę, więc to też jest niezwykle istotne. Poza tym jest też ważne to, że oprócz systematycznego uzupełniania wiedzy, opiekunki i opiekunowie są zobowiązani, żeby doskonalić swój fach, żeby się uczyć, żeby rozwijać, żeby korzystać ze szkoleń. To jest niezwykle istotne, bo to zapotrzebowanie, też realia dnia codziennego się zmieniają, więc my też musimy za tym nadążać.
1: Projekt przewiduje między innymi obowiązkowe standardy żywienia, dostęp do placów zabaw, regularne szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie nowych punktów opieki dziennej. Jedną z najważniejszych zmian będzie również zakaz publikowania przez placówki zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i internecie, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
2: Wchodzimy w etap, w którym zwracamy uwagę na żywienie w żłobkach. Czyli zmniejszamy ilość cukru, zmniejszamy ilość soli, dajemy dostęp do wody pitnej. Jest to niezwykle istotne i będzie to realizowane w porozumieniu ministry zdrowia z ministrą rodziny. Dwa, dostęp do przestrzeni na zewnątrz. Żłobki są zobowiązane do tego, żeby place zabaw były dostosowane dla dzieciaczków do lat 3. Poza tym kluby dziecięce, czy też punkty opieki dziecięcej, one muszą stworzyć dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Dziecko musi mieć zapewnioną możliwość ruchu, przebywania na powietrzu, takich sportowych wyzwań niemalże. To jest bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, z tym się zmagamy już przecież od lat. I teraz już to będzie unormowane. Poza tym bezpieczeństwo, czyli udostępnianie wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, w celach marketingowych. Tutaj mamy zakaz robienia tego. Bo wiecie Państwo, jakim zagrożeniom to oczywiście sprzyja. Jakie powstają z tego tytułu zagrożenia dla dziecka w przestrzeni publicznej.
1: Samorządy również przygotowują się do nadchodzących zmian. Włocławek od lat korzysta z rządowych i unijnych programów wspierających rozwój opieki nad dziećmi. Miasto inwestuje w rozbudowę bazy żłobkowej, tworzenie nowych miejsc oraz podnoszenie standardów

0: opieki, tak aby zapewnić rodzicom łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych placówek.
1: Jako samorząd, mając tutaj w zakresie działania nasze żłobki, sięgaliśmy po 100% dofinansowanie do realizacji ważnych programów w zakresie wzmocnienia, uatrakcyjnienia infrastruktury naszych żłobków, czyli program Place Zabaw jest gotowy. Druga rzecz taka, że

0: zwiększenie miejsc dla dzieci na ulicy, w żłobku przy ulicy Żytniej. Skorzystaliśmy z tego, że budynek został opróżniony. W związku z tym możemy rzeczywiście zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi przygotować, wyremontować, przebudować ten budynek. Kolejna rzecz, to zaledwie kilka tygodni temu oddawaliśmy do użytku plac zabaw przy ulicy Wienieckiej. Plus jeszcze otrzymaliśmy środki finansowe, żeby utworzyć sensoryczne pracownie w ramach programu Aktywny Żłobek. Ale to jest sfera instytucjonalna, taka zewnętrzna. Ważna jest kwestia również to, o czym pan poseł mówił, sprawa kadry. Już zanim został wdrożony ten program, też uczestniczyłam z ramienia samorządu, władz Włocławka, w różnych konferencjach i spotkaniach przygotowujących i wprowadzających w cele tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście profesjonalność, dokładność tego programu, ale także objęcie dużej grupy interesariuszy, bo to są nie tylko dzieci, rodzice najbliżsi, ale też specjaliści, kadra i zmiana statusu generalnie żłobka. To jest bardzo duża zmiana i też mamy nadzieję, że społeczność Włocławka też widzi tą zmianę, że to nie jest przechowalnia, a rzeczywiście bardzo ważne miejsce dla rozwoju młodego człowieka.
1: Jak podkreślają władze miasta, nowe przepisy wpisują się w kierunek zmian, który Włocławek realizuje od dłuższego czasu.
2: Przy skrzyżowaniu ulicy Zielnej z Aleją Kazimierza Wielkiego pojawiły się koparki oraz oznakowanie wskazujące, że wkrótce rozpoczną się prace na jezdni. Kierowcy mogli obawiać się, że kolejna ulica we Włocławku zostanie zablokowana lub wystąpią utrudnienia w ruchu. Skierowaliśmy się do Miejskiego Zarządu Drogi Zieleni, by dowiedzieć się więcej.
3: Może zacznę od tego, że miasto Włocławek reprezentowane przez Miejski Zarząd Drogi Zieleni będzie realizowało zadanie pod nazwą budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta, etap drugi. Łącznie jest to podzielone na cztery zadania. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barskiej. Tutaj będzie to wszystko polegało na budowie kolejnych nowych odcinków od skrzyżowania z Płocką najpierw do Polnej, później od Polnej do Wojskowej, aż dojedziemy do ulicy Leśnej. Drugie zadanie to jest właśnie Aleja Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zielna. Głównie polega to na tym, aby połączyć te fragmenty ulic, gdzie brakowało tej infrastruktury rowerowej, tak by spiąć to w klamrę. Jeśli chodzi o Zielną, no to ma połączyć ten odcinek od Leśnej do Zielnej, gdzie już ta nowa rowerówka jest, oraz od Leśnej do Alei Kazimierza Wielkiego, aż do tego nieszczęsnego przejazdu rowerowego, który ma zniknąć, może o tym później. I kolejne zadanie to jest droga rowerowa na Brackiej i Wysokiej. Bracka aż do Hali Mistrzów, nowy ciąg rowerowy. Na Wysokiej to już to się toczy, tam z budową ronda jest to powiązane i ta droga rowerowa od ulicy Kapitulnej aż do Wysokiej się pojawi. I ostatnie zadanie w tej inwestycji to jest droga rowerowa od ulicy Liściastej na Michelinie do ronda Turbinowego ulicy do Obrońców, Ojców Niepodległości 1918. Łącznie te cztery zadania to będzie ponad 4 km nowych dróg rowerowych. Jest to wszystko dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pozyskało 12 milionów złotych na ten cel.
2: Nowe ścieżki rowerowe mają powstać najpóźniej do końca października.
3: Jeśli chodzi zaś o utrudnienia ewentualne, na ulicy Wysokiej te prace się już toczą, jak wiemy, w związku z budową nowego ronda, i te prace, także jeśli chodzi o drogę rowerową, się rozpoczęły. Drugie zadanie także dziś dokładnie, pierwsze prace się rozpoczęły. To co mówiłem, od ulicy Zielnej w kierunku Leśnej na początek wykonawca po prostu będzie tam frezował, toczył roboty rozbiórkowe, będą stosowne znaki dla pieszych, gdzie będą informacje o przejściu na drugą stronę ulicy. Od razu uspokajam, nie są planowane żadne zamknięcia jezdni w związku z budową tych dróg rowerowych, ani na Zielnej, ani na Michelinie, czy też na innych odcinkach. Mogą wystąpić punktowe zwężenia jezdni na kilka godzin, a to w związku z tym, że na przykład wykonawca będzie rozbierał krawężnik czy tek chodnik na poszczególnych odcinkach.
2: Podczas większości remontów oraz inwestycji drogowych w Włocławku równolegle powstają ścieżki rowerowe. Bardzo popularnymi trasami wśród rowerzystów są ścieżka wiodąca przez bulwary z widokiem na Wisłę oraz leśna trasa prowadząca do Michelina.
1: Włocławek jest gospodarzem 22. ogólnopolskiego przeglądu artystycznego ruchu seniorów ARS. Na scenie prezentują się zespoły i soliści z całej Polski. W sumie bierze w nim udział około 700 osób.
4: Nasi artyści

0: występują w czterech kategoriach artystycznych: taniec, folklor, muzyka, teatr. Tak naprawdę najbardziej złożoną przestrzenią artystyczną jest folklor, bo tutaj się bierze pod uwagę w ocenie ubiór, śpiew i także taniec. A tak to właśnie mamy czterech jurorów i każdy z tych jurorów ocenia każdą z przestrzeni.
1: Właśnie, jak festiwal, jak juroży, jak oceny, to także nagrody, także wyróżnienia. Co przygotowaliście dla najlepszych?
0: Oczywiście jest przygotowana nagroda pieniężna Grand Prix imienia Tytusa Frelichowskiego, 30 tysięcy dla laureatów. Ona będzie rozdysponowana pomiędzy nimi zgodnie z protokołem jurorów, a także nagrody rzeczowe, a przede wszystkim nagrody statuetki. Nasze arsiki, tutaj arsiku pomachaj. Tutaj o. I wicki ufundowane przez Urząd Miasta tutaj we Wrocławku. Także dofinansowano nas ze środków wojewody kujawsko-pomorskiego.
1: Pomówmy jeszcze chwilę na sam koniec o samych seniorach. We Wrocławku tutaj mamy wiele kół, wiele stowarzyszeń dla seniorów i widzimy, że ci seniorzy zmieniają się, ten wizerunek seniora zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20-25 lat. To już nie są osoby, które gdzieś tam spędzają czas w domu, opiekując się tylko wnukami. Wprost przeciwnie, to osoby, które są bardzo aktywne, słyszymy to, śpiewają, tańczą, chcą podróżować i chcą zdobywać nową wiedzę. Czy pani też to obserwuje?
0: Ależ oczywiście, ja oczywiście pracuję od 4 lat w kulturze. Widzę różnorodność potrzeb w pokoleniach. Tak jak ja zaczynałam pracę 4 lata temu, to jeszcze miałam roczniki, które gdzieś tam zaczęły wychodzić sobie do uniwersytetów trzeciego wieku. Tak jak nasz Kujawiak, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy jest najstarszym uniwersytetem w województwie, to naprawdę mamy sporo słuchaczy. Ja widzę taką wymianę międzypokoleniową, że ludzie odchodząc na emeryturę chcą podróżować, mamy pełno wycieczek, jest po prostu ogromny na to popyt. Chcą podróżować, chcą się cieszyć, spotykać, integrować. Największą formą aktywności są warsztaty. Nie wykłady już. Wykłady były kiedyś najbardziej popularne. Teraz warsztaty, gdzie grono kameralne może się spotkać, pogadać, wypić kawę, coś stworzyć i z tym wyjść razem ze znajomościami.
2: Przegląd artystyczny to także świetna okazja do nawiązania nowych znajomości oraz poznania folkloru i kultury różnych regionów Polski. Publiczność usłyszała wiele pięknie wykonanych piosenek i obejrzała liczne występy teatralne.
3: Mamy trzy utwory. Jeden z utwór to jest Bezame Mucho w wykonaniu w obcym języku, tak jak włoskim. Drugą mamy Radość Najpiękniejszych Lat, a trzecia Wiązanka Warszawska. To jest rozrywkowa. Występujemy w domach dziennego pobytu najczęściej. Występowaliśmy również w restauracjach takich dla seniorów, w Ostromecku, w Unisławiu. Później byliśmy w Barcinie, też występujemy. No i gdzie jeszcze?
1: Co daje wam sztuka? Co dają wam te występy? Jak na was wpływa?
3: To znaczy, żyjemy. Po prostu żyjemy. Jesteśmy aktywni, staramy się, żeby po prostu integrować się też między, bo potrzeba nam jest kontaktu, więc jak jesteśmy razem w zespole, to i możemy się pośmiać, możemy pożartować, możemy również na poważnie, bo w tej chwili musimy się uczyć na pamięć, co jest też wielką sztuką. Z reguły śpiewamy, mamy zeszyty. No dzisiaj postaramy się zaśpiewać bez. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i pracuje mózg. Jesteśmy ze sobą. W tej chwili zespół już liczy 21 osób. Także się powiększył, bo było nas mniej o wiele. No i miło spędzamy czas.
4: Wykonałem dwa utwory z repertuaru. Pierwszy Janusza Laskowskiego, Śnił mi się rodzinny dom. Podczas śpiewania którego no mam wewnętrzne emocje, bo przypomina mi się moja świętej pamięci mama Maria, która była Ukrainką, była wspaniałym człowiekiem. I drugi utwór z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego, moim zdaniem najlepszego tekściarza i kompozytora, nie ujmując rangi Jackowi Cyganowi od tamtej chwili.
1: W jaki sposób pan się przygotowuje i gdzie można pana też usłyszeć?
4: Przygotowuję się w moim muzycznym pokoiku przy ulicy Środkowej w Żyardowie na trzecim piętrze. Nie posiadam wykształcenia muzycznego, zdziwi to pana, ale podobnie jak Krzysztof Klęczon, nie znam ani jednej nuty śpiewam

0: ze słuchu, z nut znam tylko klucz wiolinowy. I dodam jeszcze ciekawostkę. Urodziłem się w mieście Pułtusku nad Narwią, w tym samym szpitalu, co świętej pamięci Krzysztof Klęczon. Śpiewam też jego piosenki.
1: Co daje panu sztuka?
0: Wolność. Panie redaktorze, wolność, odskocznie od złych chwil dnia codziennego, a takowe ostatnio nastąpiły, bo od lutego tego roku walczę z chorobą nowotworową, ale są postępy, jestem w dobrych rękach i głęboko wierzę, że między innymi śpiew pozwala mi zapomnieć o tym i prędzej dojść do siebie. Poza tym piszę wiersze. Jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenia Nasza Narew. Ratujemy dwie rzeki na Mazowszu, rzekę Narew, na którą się urodziłem, i rzekę Pisie Gongolinę, która przepływa przez Żyrardów.
2: Przez trzy dni tutaj we Wrocławku, bo to nie tylko dzisiaj, ale przecież jutro kolejne przesłuchania, kolejne eliminacje, a w sobotę przepiękny koncert galowy. To jest integracja, tak jak pan redaktor powiedział, seniorów, ale to jest również integracja, to co wcześniej zauważyłam, całych rodzin, bo tutaj dzisiaj w tych duetach, w zespołach czasami występują seniorami dużo młodsi, więc to jest integracja międzypokoleniowa i to też jest niezwykle cenne. Coś, na co zwracamy jako samorząd województwa niesamowitą wagę i jest to dla nas bardzo ważne. Przecież oprócz tego dzisiejszego wydarzenia kładziemy jako samorząd województwa duże środki na kluby integracji, właśnie centra integracji międzypokoleniowej, czyli starsi mają pokazywać, uczyć młode pokolenie tego wszystkiego, co doświadczyli, a ci młodzi mają wspierać z kolei seniorów, osoby starsze, chociażby w rzeczach związanych z IT i szeroko rozumianym. Także tak dzisiaj tutaj się dzieje.

0: Szykują się kolejne inwestycje na wocławskich cmentarzach. Administracja planuje położenie kostki na alejkach, kolejne etapy budowy oświetlenia, a także naprawę muru na cmentarzu przy Alei Chopina.
1: W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego alejek cmentarnych w tym roku planowana jest jako taki podstawowy zakres wykonanie alejki numer 1. Jest to fragment, który biegnie praktycznie, można powiedzieć, od bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, a dokładnie od furtki wejściowej na cmentarz właśnie z tej strony i wzdłuż ogrodzenia aż do skrzyżowania z Aleją Chopina i pierwszej bramy wjazdowej, która mieści się na wysokości właśnie Alei Chopina. To jest ten podstawowy zakres, który będzie wykonywany w ramach tego etapu realizowanego zadania. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe, to w ramach dodatkowego jeszcze zamówienia będziemy chcieli zrobić kolejny fragment alejek. Wszystko będzie zależało jednakże od tego, jakie będziemy posiadać środki i na jaki zakres jeszcze dodatkowo wystarczy nam środków.
0: Oświetlenie będzie współgrało z monitoringiem, co poprawi bezpieczeństwo na nekropoliach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszy się liczba aktów wandalizmu i kradzieży. Kolejne etapy budowy oświetlenia dotyczą zarówno cmentarza przy Alei Chopina, jak i na Pinczacie.
1: Wykonaliśmy oświetlenie na starej części cmentarza, o ile tak można ją nazwać, ale to jest ta pierwsza część cmentarza, która powstała i w tym roku jeszcze planujemy wykonać kolejny zakres. Jest to nowa część cmentarza. Pozwoli to na oświetlenie całości cmentarza komunalnego w Pinczacie. Mamy tam również podciągnięty od razu przy realizacji robót światłowód, który umożliwi nam w przyszłości również zainstalowanie kamer. Będzie to już wtedy mniej kosztowna inwestycja z uwagi na fakt, że kamery już będzie tylko można podpiąć, czyli zamontować, a nie będzie to wymagało dodatkowych robót ziemnych i kosztów z tym związanych. Dlatego jeżeli dostaniemy dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z monitoringiem, no to oczywiście zainstalujemy kamery i wtedy również będzie możliwość obkamerowania całego cmentarza w Pinczacie. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, to już tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad rozbudową tego oświetlenia i oczywiście co za tym idzie również wykonaniem monitoringu. Te prace dotyczące wykonania robót na cmentarzu, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny we Wrocławku, są dość skomplikowane z uwagi na utrudnienia, jakie są w terenie, jak również dużo prac rozbiórkowych i większość robót niestety, które trzeba wykonywać ręcznie, bo nie ma innej możliwości. W związku z tym musimy wziąć tutaj pod uwagę również, że te koszty realizacji takich zadań są również niestety bardziej kosztowne, niżeli praca chociażby i wykonanie frontu robót na cmentarzu komunalnym w Pinczacie. W ramach tego zadania inwestycyjnego w tym roku planujemy wykonać kolejny etap. Powstanie dodatkowe oświetlenie, będą dodatkowe słupy oświetleniowe, ale oczywiście jeszcze polecimy dodatkowo z fragmentem okablowania pod kolejne słupy, które byłyby później montowane. I co za tym jeszcze idzie, no od razu wrzucamy również kabel światłowodowy, który będzie w przyszłości umożliwiał nam podłączenie kamer na tym fragmencie, który zostanie wykonany pod oświetlenie.
0: Dużym wyzwaniem jest remont muru

0: okalającego cmentarz komunalny. Główną trudnością jest to, że obiekt jest zabytkowy i należy go naprawić zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Dodatkowo różne fragmenty ogrodzenia pochodzą z różnych okresów.
1: Co roku też staramy się realizować kolejny zakres robót związanych z renowacją muru cmentarnego. Jest on w takim stanie, jakim jest, więc konieczność tutaj remontu jest oczywiście wskazana. W tym roku będziemy robić kolejny etap tego zadania inwestycyjnego i na pewno do końca roku zrealizujemy również ten zakres. W tym roku chcemy wykonać fragment, który znajduje się praktycznie, można powiedzieć, tak na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Alei Chopina. I będziemy tutaj realizować ten zakres w kierunku pierwszej bramy wjazdowej, wyjściowej na cmentarz. Zobaczymy, jak spłyną nam oferty i jaki zakres tak naprawdę będziemy w stanie bezpośrednio zrealizować. Czy uda nam się zrobić więcej, czy mniej tego fragmentu muru cmentarnego.
0: Zakres prac może się zwiększyć w zależności od ostatecznych kosztów zaplanowanych remontów. Zakończyła się termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Odbył się oficjalny odbiór inwestycji z udziałem władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Obiekt na co dzień służy nie tylko piłkarzom miejscowego klubu, ale również mieszkańcom i lokalnym instytucjom.
2: Zakończyliśmy termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Budynków, z których korzysta przede wszystkim miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, klub typowo piłkarski, o charakterze piłkarskim, również klub sportowy Motorsports Izbica. Z tych pomieszczeń korzysta również Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Rodzin Patologicznych. Znajduje się również tutaj punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Przyjmuje tutaj specjalista, psycholog, terapeuta. Proszę Państwa, co w tym zakresie zostało zrobione? Jak już wspomniałem, była to termomodernizacja, zostały docieplone ściany, został docieplony stropodach, została wykonana pięknie elewacja, została również wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Oczywiście obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o to, żeby zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku i została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6,5 kW. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 745 tysięcy, ale na to zadanie wystąpiliśmy o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Są to środki pochodzące z funduszy europejskich. Jeżeli spełnimy wszystkie wymogi zawarte w umowie o pożyczkę, ta kwota zostanie blisko połowę tej kwoty zostanie nam umorzone.
0: Podczas odbioru inwestycji wykonawca i projektanci podkreślali, że prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dziękowali samorządowi za zaufanie oraz dobrą współpracę na każdym etapie realizacji zadania.
3: W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować tutaj władzom gminy za wsparcie pracownikom gminy, ale też i dobre słowa w kierunku wykonawcy chciałbym skierować za to, że ta inwestycja została dowieziona, jak to się mówi, do samego końca i współpraca tutaj przebiegała w zupełności bardzo poprawnie. Obiekt na początku przeszedł przez audyt energetyczny. Ten dokument sprawił, że zostały dobrane tutaj parametry dociepleniowe ścian, ale również i stropu na tym budynku. Zostały usunięte atyki na tym budynku, które powodowały to, że budynek zaciekał. Ta dzisiejsza pogoda, myślę, będzie dobrym testem w czasie odbioru na to, czy termomodernizacja wykonana na dachu jest szczelna, skuteczna. Życzę tutaj wszystkim użytkownikom, aby mogli spędzać w tym obiekcie miłe, dobre, ciepłe chwile po termomodernizacji.
4: Mi jako wykonawcy pozostało tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę. Ja myślę, że ta współpraca na linii wykonawca-inwestor przebiegła bardzo dobrze. Jak widzimy, budynki otrzymały nowe życie pod względem energetycznym, jak i wizualnym. No tutaj gratulacje dla prezesa też klubu. Mam nadzieję, że będą służyć.

0: Z gminy zapowiadają, że stadion będzie nadal rozwijany, a kolejne inwestycje mają sukcesywnie poprawiać warunki do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
1: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
0: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
1: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało dzisiaj. Te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
0: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia we Włocławku. W lipcu 2025 roku 20-letni Fabian zaatakował Sławomira N. Bił go pięściami i kopał, powodując uraz czaszkowo-mózgowy. Poszkodowany został przewieziony do włocławskiego szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
2: Prokuratura rejonowa we Włocławku skierowała do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R., mieszkańcowi Włocławka. Fabian R. został oskarżony o to, że w lipcu 2025 roku z mieszkań znajdujących się we Włocławku, działając z bezpośrednim zamiarem, spowodował ciężki uszczerbek zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu na pokrzywdzonym Sławomirze N. Oskarżony kopał go i bił po całym ciele, doprowadzając do obrażeń ciała w postaci ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. W następstwie tych działań oskarżonego następnego dnia po zdarzeniu pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Ponadto oskarżony Fabian R. zastosował przemoc wobec innego pokrzywdzonego w ten sposób, że bijąc go po całym ciele spowodował u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni i jednocześnie zażądał od niego wydania pieniędzy, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na to, iż pokrzywdzony nie dysponował żadnymi środkami przy sobie. Ponadto oskarżony wdarł się do mieszkania pokrzywdzonego Romana N. i zniszczył wyposażenie tego mieszkania. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Był wcześniej znany policji, był wcześniej karany, został umieszczony w areszcie na okres 3 miesięcy.
0: Oskarżony częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Był on w przeszłości karany sądownie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przed nami kolejny wakacyjny weekend, pełen wydarzeń we Wrocławku i regionie. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na bezpłatny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy poznają dawną dzielnicę Grzywną, a zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O godzinie 14 rozpoczną się kolejne

0: rodzinne wydarzenia. Na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się czwarte święto rodziny. Organizatorzy przygotowali animacje, dmuchańce, pokazy strażackie, konkursy oraz strefę gastronomiczną, a wieczorem zaplanowano zabawę taneczną. Również od godziny 14 park na Słodowie zamieni się w miejsce wspólnego świętowania z Fundacją Pod Skrzydłami Aniołów i autobusem Energii Anitaksa.
1: Postanowiłam właśnie zrobić takie mniejsze wydarzenie, ale po rozmowie z mamą Artura Obieraka postanowiliśmy połączyć siły i zrobimy coś pięknego. Łączą się ludzie, otwierają serca, co jest piękne naprawdę, bo gdzie nie pójdziemy, gdzie nie zapukamy, zawsze ktoś tam coś dorzuci. I tam będą różnego rodzaju atrakcje, animacje, będzie mój autorski program, będzie bajka terapeutyczna, którą też piszę, piosenka, które też piszę. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy grać dla Artura i mam nadzieję, że rozniesie się to na całą Polskę, bo warto. Warto pomagać. 25-26 lipca, Park Słodowo we Włocławku, od godziny 14 do 19 w oba dni, ale jak będzie dobra impreza, no to możemy 25 zostać na noc. Duże trawniki są, więc mamy gdzie spać. A jak będziemy się przytulać, no to ta miłość też się powiększy i fajnie, że mamy we Włocławku wspaniałych ludzi, którzy chętnie udzielają, dodają tej cegiełki. Właśnie o to chodzi, żeby ludzie się łączyli, a nie dzielili. A też uważam, że właśnie miasta nie zmieniają się przez wielkie inwestycje, tylko właśnie przez ludzi, a w ludzi w mieście mamy wspaniałych.
0: O godzinie 16 rozpocznie się drugi dzień rodziny w Rakutowie. Organizatorzy przygotowali rodzinne animacje, konkursy, pokazy, pianę party i dmuchańce, a od godziny 20 zapraszają na zabawę taneczną pod chmurką. Wieczorem warto zajrzeć również do Centrum Kultury Browar B, gdzie trwa ogólnopolski przegląd artystycznego ruchu seniorów ARS. W sobotę po całym dniu przesłuchań konkursowych odbędzie się gala finałowa z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników z całej Polski. Weekendowe atrakcje zakończą się w niedzielę. O godzinie 10 na Słodowie odbędzie się bezpłatny poranek z Viet Tai Chi, czyli spokojne zajęcia ruchowe dla mieszkańców w każdym wieku. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani poseł, od kilku tygodni chyba już nawet cała Polska ekscytuje się sprawą zarobków, wysokich zarobków lekarzy. Wszyscy otwierają oczy szeroko ze zdumienia i nagle mówią, wow, nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż przyznam szczerze, kiedy słyszę, że koszt funkcjonowania niektórych szpitali to tak naprawdę zarobki tej właśnie służby medycznej, to jest to jednak trochę przerażające.
1: Niestety tak, bo takie sytuacje, w których to są zarobki rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
0: Półtora miliona, tak, rocznie, no to są
1: patologie, 1,5 miliona, 3 miliony w przypadku jednego z lekarzy, który też akurat ortopedy, z tego co pamiętam. No niestety to zdecydowanie trzeba zmienić. Po pierwsze, my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy twarde oddzielenie prywatnej i państwowej służby zdrowia, bo nie może być tak, że tak naprawdę trzeba iść prywatnie.
0: Przepraszam,
1: zapłacić.
0: Że się wtrącę, ale gdybyście doszli do władzy przy wyborach, odważylibyście się na taki drastyczny krok, no bo ostatnie lata, kiedy wy mieliście coś do powiedzenia w tej kwestii, nie zrobiliście tego.
1: Tylko pani redaktor, my wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w służbie zdrowia. Po pierwsze, wracając jakby no do takiej podstawy, liczba lekarzy. Mimo sprzeciwu lekarzy, mimo sprzeciwu samorządu lekarskiego, odważyliśmy się na to, żeby praktycznie dwukrotnie zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych. Kiedy przyszedł nowy rząd, jedna z pierwszych decyzji pani Leszczyny to było przyznanie zerowych limitów przyjęć na nowe kierunki medyczne. No niestety, w taki sposób my liczby lekarzy nie zwiększymy. Mało tego, my wprowadziliśmy znaczące zmiany, chociażby jeśli chodzi o zniesienie limitów na bardzo popularne zabiegi, na zaćmę, na operacje endoprotezy. Mało tego, szpitale zawsze miały płacone w odpowiedni sposób, w odpowiednim terminie, co zresztą było jednym z zarzutów pani Leszczyny, kiedy była ministrem zdrowia. Ona powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale do tego, że mieli płacone na czas. No, tylko że to jest kwestia powagi państwa polskiego. Jeżeli zawieramy kontrakt, jeżeli umawiamy się, że będą szpitale miały zapłacone za nadwykonania, to państwo polskie powinno te kwoty zapłacić. Niestety, teraz mamy taką sytuację, że wprowadzono system, w którym de facto szpitale powiatowe czy też wojewódzkie, mają kredytować działalność NFZ-u, bo nie będą miały płacone jak za naszych czasów kwartalnie, tylko będą miały płacone dopiero po roku, co oznacza, że no będą musiały
0: się
1: po prostu
0: zadłużać.
1: Się zadłużać. I niestety temu ta cała sytuacja też z zarobkami lekarzy nie sprzyja. Ja pamiętam, kiedy my zaczynaliśmy w 2015 roku, to byliśmy w miejscu, kiedy była dyskusja o tym, że zarobki lekarzy są za niskie, że zarobki pielęgniarek są skandalicznie niskie.
0: Co się wydarzyło przez te 10 lat? Tak drastycznie wzrosła. Drastycznie, tak? Ta kwota przeznaczana na wynagrodzenia.
1: Moim zdaniem przede wszystkim niestety coraz mniejsza dostępność lekarzy, bo zanim ci lekarze, którzy rozpoczęli studia na tych zwiększonych kierunkach, oni wejdą do systemu, no to jest kwestia no powiedzmy 10 lat, tak? I na pewno efekty tego będą, ale jeszcze na to chwilę musimy poczekać. Ale kolejna sprawa, niestety system umożliwiający pracę na tych tak zwanych kontraktach, który został wprowadzony bodajże w 2011 czy 2012 roku za rządów poprzednich Platformy i PSL-u, no widzimy teraz coraz bardziej, że jednak ten system jest do zmiany. I tak jak powiedziałam, my się nie boimy trudnych decyzji, bo my podejmowaliśmy
0: te. No to bardzo trudno
1: wprowadzić
0: limity, prawda, w takich kontraktach. No ktoś może powiedzieć, że jest w stanie, tak?

0: Tak, no, etat zupełnie innymi prawami się troszeczkę rządzi.
1: Etat się rządzi innymi prawami. My zaproponowaliśmy też chociażby powiązanie kwestii podatkowych z kwestiami na przykład takiej elektronicznej ewidencji czasu pracy. Przypomnę tylko, my w kwestii cyfryzacji służby zdrowia mamy naprawdę ogromne sukcesy. To, co zrobił minister Janusz Cieszyński, czyli internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-zwolnienia, cały system tak naprawdę, który umożliwia załatwianie wiele rzeczy elektronicznych, który umożliwia to, że możemy sobie wejść na swoje internetowe konto pacjenta,
0: Mieć
1: zobaczyć
0: podgląd, prawda,
1: na
0: w tę
1: wizyty
0: historię choroby.
1: lekarza, zobaczyć na to, jakie recepty mieliśmy wypisane. No, tak naprawdę system, który trzeba dalej rozwijać i my mamy pomysł, w jaki sposób to rozwijać. Na pewno też no, musi zostać uregulowana i być po prostu egzekwowana kwestia czasu pracy lekarzy. Nie może być tak, że lekarz no,
0: Pracuje więcej niż doba,
1: deklaruje,
0: tak?
1: tak, deklaruje, że on przepracował więcej godzin w miesiącu niż ma miesiąc. No, no nie jest to fizycznie możliwe. Po prostu to jest zwyczajne oszustwo.
0: No i mówi pani, że jesteście na tyle zdeterminowani, że powiedzielibyście dość chyba temu, co się coraz częściej określa mianem, nie chciałabym tu może użyć takiego drastycznego słowa, ale jednak takiej trochę patologii, czyli łączeniu tej prywatnej i publicznej służby zdrowia, która się gdzieś aż tak zazębia, że zaczynają tu być różne niedociągnięcia to mało powiedziane, ale różne takie wykorzystywania też, prawda?
1: Znaczy, no, powiedzmy sobie wprost, no, takie sytuacje, gdzie trzeba iść prywatnie do lekarza, zapłacić, nie wiem, 800, 1000, 1500
0: Ale
1: zł
0: trudno
1: za
0: dziwić się
1: wizytę.
0: pacjentowi, który ratuje swoje zdrowie, a
1: Oczywiście,
0: w systemie publicznym
1: ja
0: wie,
1: się
0: że
1: nie
0: ma
1: dziwię
0: wizytę wyznaczoną
1: pacjentom,
0: za 5 lat, kiedy może go już nie być, tak?
1: Bo jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację, zrobi wszystko, żeby
0: Wszystko.
1: ratować siebie, żeby ratować swoją rodzinę. To jest
0: Może się zadłużyć,
1: oczywiste.
0: zapożyczyć, może.
1: Natomiast no nie powinno być tak, że dzięki temu, że ktoś przyjdzie prywatnie, to dostanie się szybciej do szpitala publicznie. No, no z tym trzeba po prostu skończyć. I to jest jedno. I przede wszystkim no, to, o czym mówiłam, to egzekwowanie czasu pracy, ale to wszystko musi być połączone ze zwiększaniem miejsc na studiach medycznych, bo tak jak powiedziałam, my to zwiększyliśmy drastycznie, ale wygląda na to, że jeszcze jest niewystarczająco po prostu
0: Bo jeśli lekarzy będzie
1: nowych
0: mało, to oni będą
1: miejsc.
0: mogli zawsze dyktować warunki, ponieważ będą, no są niezbędni, tak?
1: Oczywiście,
0: No,
1: no to jest prawo
0: popytu
1: popytu
0: i
1: i
0: podaży,
1: podaży,
0: po prostu rynkowe,
1: jeżeli
0: zwykłe prawo.
1: tak, jeżeli jest, ja też rozmawiam z lekarzami, przecież mamy mnóstwo naprawdę wspaniałych lekarzy, bardzo oddanych, którzy po prostu są oddani pacjentom, nie patrzą na pieniądze.
0: Warto też dodać, że nie wszystkie specjalizacje są równie dochodowe i to też jest problem, prawda?
1: Tak, i my też zaproponowaliśmy po prostu taką, można powiedzieć, weryfikację wycen. Te wyceny przeprowadza AOTMiT, który jest rządową agencją i tak naprawdę to jest też bardzo często część kontraktów lekarskich, że właśnie oni dostają określony procent od przeprowadzonego zabiegu, w zależności od tego, w jaki sposób ten zabieg jest wyceniany. Więc my musimy się skupić na tym, żeby te zabiegi, które są ratujące życie, które są najbardziej potrzebne, które służą na przykład kwestii wykrywania czy leczenia nowotworów, były wyceniane w taki sposób, żeby po prostu, przepraszam, powiem brutalnie, no, szpitalom opłacało się to robić.
0: Zmieńmy temat na taki bardzo nasz lokalny. W ostatnich dniach pojawiła się bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego całego regionu dotycząca przejazdów koleją. Przyznam szczerze, że godzina 20 do Warszawy koleją brzmi jak piękny sen.
1: To jest ten plan, który my przewidywaliśmy jeszcze w ramach tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo przypomnę, że CPK to nie jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć linii kolejowych, które zostały zaplanowane. Niestety obecny rząd z części tych linii się wycofał, część jest okrojona. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja o planowanej zintegrowanej sieci kolei, ja też udałam się na kontrolę poselską do Ministerstwa Infrastruktury, a później to zostało przekazane do spółki CPK, po to, żeby zapytać, jak wygląda sytuacja Włocławka, bo niestety w tym gąszczu takich zmieniających się okoliczności, to też słyszeliśmy różne głosy ze strony chociażby gdzieś tam posłów z Torunia, z Bydgoszczy, że te trasy powinny w jakiś inny sposób przebiegać. No,

0: Rolą moją, ja to tak widzę jako posła stąd, jest to, żeby właśnie pilnować naszych interesów. Stąd była ta moja interwencja poselska i stąd jest ta odpowiedź właśnie na temat tych planowanych przebiegów, planowanych też czasów przejazdów. I ja tylko liczę na to, że w związku z tym, że no, pan Lasek nie jest już pełnomocnikiem do spraw CPK, no sprawa w końcu przyspieszy, bo przepraszam, ale robienie pełnomocnikiem do spraw realizacji takiej inwestycji człowieka, który na sztandarach miał sprzeciw wobec tej inwestycji i to, że trzeba tą
1: Nie
0: inwestycję
1: wróży inwestycji
0: zatrzymać,
1: dobrze.
0: no nie wróżyło na pewno dobrze.
1: Isia Rzewo, czyli chyba, nie wiem, historia, która, nie wiem, czy do naszego życia kiedykolwiek się skończy, natomiast zwrotów akcji było już tyle, że chyba nie jestem w stanie ich na palcach policzyć. Jaki jest stan aktualny?
0: No ja powiem szczerze, mnie ostatnio zasmuciło to, co zobaczyłam na stronie jednej z organizacji ekologicznych, która pochwaliła się, że oni bodajże już od 30 lat blokują
1: Blokują.
0: stopień wodny w Siarzewie. I to jest po prostu tak kompletny brak szacunku do bezpieczeństwa, do życia mieszkańców Włocławka, mieszkańców Kujaw, że powiem szczerze, ja się dziwię, że im nie wstyd coś takiego opublikować. Ja jako przewodnicząca zespołu parlamentarnego do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły, tak naprawdę przygotowaliśmy w ramach zespołu cały projekt specustawy, bo stwierdziliśmy, że tak, niestety, ale te kwestie budowlane, inwestycyjne, środowiskowe w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej, one są bardzo żmudne, one trwają bardzo długo. Niestety te przepisy też uważam są ułomne i też są do zmiany, ale na przykład widzimy w innych krajach unijnych, gdzie przeprowadzane są ważne inwestycje, na przykład jeden z gazoportów w Niemczech, który został praktycznie no, w 2 lata wybudowany.
1: Można,
0: Można,
1: można,
0: można,
1: można.
0: mimo tego, że obowiązują nas te same przepisy unijne. Stąd
1: Czyli co, cały czas nas nie
0: postanowiliśmy
1: ma woli tak naprawdę politycznej.
0: przygotować projekt specustawy. Ja tylko przypomnę, że za naszych czasów został uchwalony plan wieloletni, łącznie z finansowaniem do tego, żeby po prostu w
1: To
0: kolejnych
1: były chyba
0: latach
1: czasy, kiedy byliśmy
0: dobrze był.
1: najbliżej ewentualnej
0: Tak,
1: budowy.
0: niestety w toku procedury, bo jednocześnie proces planowania inwestycji to jedno, a proces decyzji środowiskowych to drugie. I niestety w czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny
1: Ukrył.
0: stwierdził, no, przychylił się do tego stanowiska organizacji ekologicznych odnośnie no, de facto no, usunięcia z obrotu tej decyzji środowiskowej, która była. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja zwołując zespół poprosiłam Wody Polskie przede wszystkim o informację, czy będzie to zaskarżane, kiedy będzie zaskarżane, kiedy poznamy uzasadnienie do tego wyroku. I niestety, no, powiem, żeby unaocznić Państwu taki absurd, który jest związany z tymi kwestiami środowiskowymi. Mamy plan inwestycji. W ramach planowanej inwestycji trzeba przedstawić różne warianty inwestycyjne, tak? Zawierające kwestie środowiskowe, energetyczne i tak dalej. I na przykład jednym z zarzutów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było to, że w ramach wariantu inwestycyjnego nie przedstawiono wariantu, w którym nie buduje się Siarzewa, a rozbiera się stopień wodny we Włocławku. Taki był zarzut. Dosłownie. Przecież to jest absurdalne. Wiemy
1: Nikt tego w ogóle
0: wszyscy.
1: nie bierze pod uwagę. To jest po prostu no, katastrofa
0: Znaczy,
1: ekologiczna,
0: pani
1: tak?
0: redaktor, niestety niektórzy biorą to pod uwagę. Ja pamiętam,
1: Ale o
0: była.
1: tym, że będzie groziło to ewentualnie katastrofą ekologiczną, chyba wiedzą wszyscy, czy jednak nie?
0: Znaczy, przede wszystkim tak, ja przypomnę, młodzieżówka jednej z partii lewicowych zrobiła kiedyś konferencję przecież na Tamie we Włocławku i postulowali rozebranie tego. Mało tego, organizacje ekologiczne zaskarżyły do organów unijnych to, że w PRL-u nie uwzględniono udziału społeczeństwa przy budowaniu stopnia wodnego we Włocławku. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Więc to nie jest prawda, że nikt tego nie postuluje, bo
1: Jakbyśmy mieli
0: niestety
1: rozbierać wszystko, czego w PRL-u nie konsultowano
0: to chyba byśmy
1: z
0: musieli
1: mieszkańcami, to
0: wszystko
1: powinniśmy chyba zburzyć pół
0: zburzyć.
1: kraju.
0: Natomiast oczywiście to jest gigantyczne zagrożenie. Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie środowiskowe. Przecież mamy mnóstwo osadów, które są
1: No myślę,
0: zgromadzone.
1: ktokolwiek by próbował cokolwiek zrobić z tą tamą, to byłby no,
0: Znaczy,
1: ludobójcą niemalże,
0: ja
1: tak?
0: myślę, że to by się skończyło skandalem i aferą na cały świat, bo skala katastrofy

0: ekologiczny i dla Wisły, i dla Bałtyku, no myślę, że byłaby naprawdę taka, o której po prostu świat dawno nie słyszał.
1: Jakie są szanse w tej, w Pani ocenie w ogóle, na to, że zmieni się ta sytuacja znowu, że kolejny zwrot akcji będzie pozytywny dla naszego regionu, bo dla naszego regionu raczej pozytywny, no myślę, że zdroworozsądkowo myśląc, jest budowa kolejnego stopnia na Wiśle.
0: Jak najbardziej, dlatego ja powiem tak, z jednej strony my czekamy na rozstrzygnięcie sądu, po zaskarżeniu, mam nadzieję, że faktycznie ono zostanie zaskarżone, to jest jedno, natomiast drugą sprawą jest to, że ja chcę być gotowa, mam nadzieję, że w przyszłym roku władza się zmieni i chcę, żeby jednym z pierwszych projektów, i rozmawiam też o tym i z panem prezydentem, który w kampanii wyborczej przecież mówił o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, żeby jednym z pierwszych projektów nowej większości, a mam nadzieję, że tak będzie, była właśnie specustawa dotycząca stopnia wodnego w Siarzewie, żebyśmy byli w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury, które nas hamują, które opóźniają ten proces, bo ja naprawdę wierzę, że jak już rozpocznie się ta budowa, to już po prostu, niezależnie od tego, jakie się będą rządy zmieniały, to ja liczę na to, że wygra zdrowy rozsądek i po prostu będzie to kontynuowane. I ja powiem tak, niestety, jak ja słyszę polityków Polski 2050, którzy rządzą teraz Ministerstwem Środowiska, to ja się za głowę łapię. Jest też jeden poseł z naszego regionu. I on mówi wprost, że on jest przeciwko budowie stopnia wodnego. Mimo, że tak naprawdę wszyscy, i mieszkańcy, i politycy różnych opcji to popierają. I niestety, no Polska i jak widać i Włocławek i Kujawy ma wielkiego pecha, że akurat Ministerstwem Klimatu i Środowiska rządzą teraz ludzie z tej opcji, a nie innej. Bo być może ten proces można byłoby jednak przyspieszyć. Natomiast my chcemy być gotowi na każdą ewentualność, mieć gotowy projekt ustawy, nie mówić dopiero jak obejmiemy władzę, że teraz się tym zajmiemy. Nie, my mamy teraz ten czas bycia w opozycji, żeby przepracować to wszystko, przygotować jak najlepszy projekt. I ja zachęcam też mieszkańców, samorządowców do udziału w tych konsultacjach, do udziału w pracach nad tym projektem. Dziękuję też, bo naprawdę i z Włocławka, i z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego samorządowcy są włączeni i Urząd Marszałkowski, więc naprawdę widać, że ta wola jest. I ja mam nadzieję, że dzięki takiej wspólnej pracy, ale też woli politycznej, a u nas w PiS-ie ta wola polityczna jest, uda się tą inwestycję wreszcie zrealizować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Gembicka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664

0: Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
0: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
3: No, a jakie połączenie?

0: Ja najbardziej by chciał widzieć.
1: Bo na pewno do, no, takie szybką tam to do Warszawy, no Gdańsk, na przykład do Zakopanego, albo do tam na wschodnie tereny Polski, albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
2: Tak, moim zdaniem tak.
0: A dlaczego?
2: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta, Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.

0: Nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Wrocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.
2: W miniony wtorek prezydent Tczewa i jego zastępca oraz wicewójt gminy Tczew wraz z radcą prawnym uczestniczyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w posiedzeniu zespołu do spraw ustroju samorządu obszarów miejskich i metropolitalnych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że obecny projekt rozporządzenia Rady Ministrów nie przewiduje zmiany granic, jednak może to jeszcze ulec zmianie.
3: Miasto Tczew, jak i również Częstochowa i Mielno były rekomendowane do odrzucenia, w sensie braku dokonania tych zmian. Jest to wynikiem, można powiedzieć, opinii wojewody, gdzie w sytuacjach, w których opinia wojewody jest negatywna, to projekt rozporządzenia zawiera właśnie sformułowania, żeby tego nie robić. Natomiast samo rozporządzenie jest opiniowane i weryfikowane właśnie na posiedzeniach komisji i w tym czasie można wnosić stosowne argumenty, uwagi, wypowiedzieć się ze strony samorządu. To z prezydentem uczyniliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dodatkowe dowody i dokumenty potwierdzające naszą perspektywę. Skłaniamy się do rozwiązania kompromisowego ograniczenia tego rozszerzenia.
2: Wiceprezydenta dopytaliśmy, na czym konkretnie miałby polegać wariant kompromisowy.
3: On obejmuje krytyczne elementy, to jest korekta takich sytuacji dość absurdalnych, na przykład przecięć dróg czy wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej czy przystanków znajdujących się na terenie gminy. To jest ulica Skarszewska chociażby, a mowa też jest o Czatkowskiej, o Malinowskiej, ulicy 30 stycznia, skrzyżowania z drogą krajową 91, czy to są takie rzeczy, które moim zdaniem powinno się uregulować niezależnie od konsultacji, z w ogóle procedur, bo to są jakby takie absurdy, które wymagają pewnej korekty, żeby właściwie zadania publiczne samorząd mógł realizować. Odnosimy się do suchego portu oraz jego potencjalnego oddziaływania na miasto i wykorzystywania praktycznie całej infrastruktury miejskiej, transportowej do jego przyszłego funkcjonowania.
2: Kompromisowy wariant dotyczy także korekty związanej z sąsiedztwem z Łosu, cmentarza komunalnego czy Zwiku, a także tego, że na tym etapie władze są skłonne zrezygnować z planów chłonięcia całych podtczewskich miejscowości, jak Bałdowo czy Rokitki.
3: Uznaliśmy, że to nie jest czas na to, żeby w tym kierunku iść w takiej skali, mimo tego, że te uzasadnienia naukowe na to wskazują, ale być może to nie jest odpowiedni moment jeszcze, żeby te 50 lat, można powiedzieć, zaległości w kontekście urealnienia granic w takiej skali przeprowadzić. Uwzględniając uwagi pani wojewody i tego, jak na rozwój miast dzisiejsza perspektywa wygląda, no to właśnie szukamy takiego kompromisu, żeby tutaj nie iść w zaparte i nie stracić wszystkiego, bo wierzymy w to, że pewne zmiany muszą być i pewnie przyjdzie na nie czas kiedyś, natomiast to nie teraz w takiej skali.
2: W Warszawie członkowie komisji uznali, że sprawa wymaga dalszych rozmów. Władze gminy Tczew informują, że są otwarte na dialog z miastem.
4: Nasze nastroje, jeżeli chodzi o gminę Tczew, są pozytywne, ponieważ w trakcie posiedzenia zespołu nie zarekomendowano negatywnie przedstawionego projektu rozporządzenia, nie wskazano, iż zawiera on jakieś wady, a zatem uważamy, iż na chwilę obecną w tym kształcie jest on uzgodniony. Natomiast rolą Komisji Rządu i Samorządu jest jedynie opiniowanie projektów aktów, natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z panem prezydentem. Nasze drzwi są zawsze otwarte, to zawsze pan wójt podkreślał. Tutaj absolutnie jakby nie zamykamy się na jakiekolwiek porozumienia. Natomiast na chwilę obecną jest to zbyt złożone zagadnienie, aby w przeciągu 5 dni przy wyrażeniu jednoznacznego sprzeciwu naszych mieszkańców, ponad 90%, dokonywać jakichkolwiek uzgodnień. Byłoby to absolutnie nierozsądne. Procedura musi się zakończyć. Potem pan prezydent może podjąć z nami rozmaite rozmowy.
3: Ze strony prezydenta wypłynęły dwa pisma z prośbą, można powiedzieć, czy z wnioskiem dotyczącym spotkania w tej materii.

0: No i jeszcze po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prezydent wystosował pismo, w którym proponuje wariant kompromisowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dla rozwoju i przyszłości miasta Tczewa oraz współpracy samorządów jest to bardzo ważne, czyli żeby dyskutować o tych krytycznych elementach dla przyszłości obydwu samorządów.
1: Aleja Królów w Radoszycach to obiekt na skalę wielkich muzeów. W małej kopule znajdującej się w sąsiedztwie kościoła parafialnego można poznać historię władców, którzy związani byli z ziemią radoszycką. Nowa ścieżka edukacyjno-historyczna w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom i turystom bogatą historię miejscowości oraz jej związki z polskimi monarchami. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej oraz grafiki komputerowej odwiedzający mogą oglądać trójwymiarowe obrazy przedstawiające historyczne wydarzenia i postacie. Koszt tego obiektu to około 800 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% z Polskiego Ładu. To jednak nie koniec planów związanych z tym miejscem. Samorząd złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Projekt zakłada stworzenie ekspozycji prezentującej sylwetki monarchów odwiedzających Radoszyce. Aleję Królów można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Nowa atrakcja ma stać się miejscem, które połączy nowoczesne technologie z historią i ma zachęcić do odkrywania królewskich tradycji Radoszyc.
2: Władysław II Jagiełło, król Polski w latach 1386-1434. W roku 1400 zwolnił mieszczan od podatków. Miasto otrzymało własne sądownictwo, administrację, prawo do dwóch jarmarków w roku i targu we wtorki. W latach 1409-1432 przebywał w Radoszycach 15 razy. W roku 1411 w święto trzech króli gościł z żoną Anną.
3: Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański.
4: W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
5: Wspólnota historyczna, jak i można powiedzieć umiłowanie wartości takie jak wolność i niepodległość łączą niewątpliwie Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki. I dlatego w związku z 250. rocznicą, okrągłą rocznicą Karty Niepodległości, czyli Niepodległości Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy, mając na uwadze również to, że na naszym terenie, w powiecie powstaje pierwsza elektrownia atomowa, która będzie realizowana przez Amerykanów, przez firmę Bechtel, zorganizować ten piknik.
6: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
4: W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą statuę wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzenia, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
5: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
4: Wśród uczestników wydarzenia byli także rodowici Amerykanie.
6: Sama mam zięcia Amerykanina, który od 2 tygodni mieszka na stałe w Polsce wraz z całą swoją rodziną, córką i pięciorkiem dzieci polsko-amerykańskich.
7: Jestem bardzo dumny, że Polska świętuje nasze 250. urodziny. Jestem daleko od swojego kraju, ale czuję się tu jak w domu. Wszyscy świętują naszą niepodległość, flagę, nasze wartości.
4: Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich amerykańskich akcentów, nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać nad Muchańcu.

0: Turystyka to nie tylko kluczowa gałąź gospodarki, to przede wszystkim ogromna pasja i zaangażowanie ludzi. Już wkrótce podczas 29. edycji Karkonoskich Spotkań Turystycznych po raz kolejny uhonorujemy tych, którzy tę pasję przekuwają w sukces naszej małej ojczyzny.
1: Zapraszam po raz 29. na wręczenie nagród Karkonosza. Nagrody są wręczone w 6 kategoriach. Chciałem przypomnieć, że pierwsze nagrody w 1989 roku wręczał starosta Brol razem z przewodniczącym Rady Powiatu Karkonoskiego Jackiem Łodygą. Nagroda ta nazywała się Nagrodą Liczy Rzepy. Ta gala jest związana z Światowym Dniem Turystyki, który przypada we wrześniu. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wójtów, burmistrzów, radnych powiatu, radnych gmin, organizacje pozarządowe o nominowanie do Nagrody Karkonosza.
2: Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Starosty Karkonoskiego Karkonosz. Do końca lipca można te kandydatury zgłaszać tutaj w Starostwie Powiatowym. W następujących kategoriach. Za całokształt działalności na rzecz turystyki. Najlepszy produkt, usługa turystyczna regionu. Najefektywniejsza promocja zagraniczna regionu. Wydarzenie w sposób szczególny promujący region. Nowy produkt turystyczny regionu i ostatnia kategoria rewaloryzacja obiektu zabytkowego na rzecz rozwoju turystyki w powiecie karkonoskim. Wręczenie nagród odbędzie się na początku października. Zapraszamy.
0: Tytuł Karkonosza to coś więcej niż statuetka. To dowód uznania za innowacyjność, ciężką pracę i budowanie silnej marki naszego regionu na mapie Polski i Europy. Jeśli znacie Państwo osoby, organizacje lub wyjątkowe obiekty, które zasługują na to prestiżowe wyróżnienie, nie zwlekajcie. Czas na zgłoszenie kandydatur mija nieubłaganie z końcem lipca, a dokumenty należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Bądźmy tam razem i wspólnie docenimy tych, którzy napędzają turystykę w naszych górach.
3: Wałecka Aleja Gwiazd Sportu przyciągnęła w miniony weekend tłumy. Działo się na sportowo.
4: Tu jest taka infrastruktura pod wszystkie sporty wszelkiego rodzaju, także wykorzystać tylko nic więcej, a jest to dobrze wykorzystane.
5: Po prostu super. Polecę jak najbardziej wszystkim chętnym spróbować nowych zawodów, nowej dyscypliny sportu.
3: Jak chociażby triatlonu, czy zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy półmaratonu.
6: Jesteśmy zaskoczeni, szczerze powiem, frekwencją. Nie przypuszczaliśmy, że w pierwszej edycji wystartuje ponad 200 osób. Pewnie nie robi to wrażenia w Warszawie, jak mają parę tysięcy, czy w Poznaniu, ale tutaj na nas to zrobiło wrażenie.
3: Chętni mogli także spróbować swoich sił w zawodach smoczych łodzi. Ta zespołowa dyscyplina sportu wodnego wywodzi się z dawnych Chin.
7: Jest bardzo widowiskowa, skupia, zresztą widać, bardzo dużo osób. Nie tylko przychodzi osoba, która trenuje, tylko ciągnie za sobą właśnie swoich najbliższych, znajomych. Bo mamy zawodników, naprawdę bardzo młode osoby i mamy też zawodnika, który w tym roku skończy już 79 lat.
3: Festiwal rozpoczął się już w piątek.
8: No, jestem właściwie pierwszy raz. Od niedawna w Wałczu. Myślę, że takich imprez powinno być więcej. Tego nam trzeba, żeby się oderwać od internetu.
9: A każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo fajnych imprez dla młodszej młodzieży. Gry terenowe, jakieś atrakcje sportowe. Dużo się dzieje w koło. Można zakończyć ładnie koncertami.
10: Można sobie super zjeść, tak, pobawić się na koncertach. No i aktywnie spędzić przede wszystkim czas. Jest rewelacja dla ludzi nawet mieszkających tutaj. Już nawet nie mówię, że z okolicznych miejscowości. To zapraszamy oczywiście do Wałcza.
3: Organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni w festiwalu wziął udział około 20 tysięcy osób.
11: Staramy się, żeby utrzymywać i rozwijać nasz poziom. Ciężkie starania, ciężka praca w wielu organizacji, ponad 50 organizatorów całego Festiwalu Dwóch Jezior przy 10 edycji zaangażowanych. To mieszkańcy dla mieszkańców i dla turystów, dla osób przyjeżdżających. Tworzymy to naprawdę od samych podstaw, od samego początku, no, siłą ludzi.
3: W tym roku z okazji jubileuszu festiwalu na odwiedzających czekało 100 wydarzeń towarzyszących.
11: Całe strefy z rozmowami, to na przykład strefa Wałcz, warto rozmawiać, którą rozwijamy. W tym roku Andrzej Dragan, profesor fizyk, który właśnie w rozmowie swojej mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, ale też w naszym życiu codziennym. To rozmowy o dobrostanie.
3: Gwiazdą tegorocznego wydarzenia byli Michał Szpak, zespół Elektryczne Gitary oraz Beata Kozidrak z zespołem BAIM.
12: I'm a emocje ogromne. Zarówno troszkę nerwów było.

0: Bo logistyka trudna, bo instrumenty nie doleciały na czas, jak leciliśmy w tamtą stronę. Natomiast na szczęście dostarczyli je dzień później i mogliśmy koncerty już zagrać normalnie na naszych instrumentach. No a potem to już było tylko lepiej i lepiej, aż do samego końca, kiedy okazało się, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata w kategorii koncert, w kategorii showcamp i Wicemistrzostwo Świata w kategorii parada marszowa. Także tutaj była ogromna eksplozja radości, entuzjazmu. I było to niepohamowane. Wzruszyłam się, bo jak tu nie być wzruszonym, kiedy tyle rodziców przyjeżdża, kiedy nie są przygotowani i no, zresztą cały czas przez ten pobyt czuliśmy wsparcie naszej lokalnej tczewskiej społeczności z rodzicami na czele. To jest fantastyczne. I dobrze się pracuje, jak się wie, że ma się za sobą ludzi.
1: Konkurencja face to face. Wiedziałeś, że będziesz
2: Dowiedziałem się o tym 2 dni przed wylotem, ale miałem przygotowane dużo utworów, bo grałem je dużo wcześniej i po prostu zdecydowałem, co zagram i tak bez większego przygotowania pojechałem i zagrałem.
1: I wygrałeś. A powiedz mi, miałeś jakąś taktykę?
2: Taktyka była taka, żeby zacząć od najspokojniejszych utworów. I powoli się rozkręcać aż do samego końca i tak też zrobiłem. Wydaje mi się, że to była dobra taktyka.
3: Oj, ty wioska, ty wioska.
4: Pierwsza myśl o założeniu chóru Harmoń pojawiła się we wrześniu 2010 roku w czasie luźnego spotkania towarzyskiego. Jak stwierdzili jego przyszli członkowie, skoro i tak ciągle się spotykamy i razem śpiewamy, załóżmy prawdziwy chór.
5: Jak uradziliśmy, tak też zrobiliśmy. I tak właśnie z naszej czystej miłości do muzyki i tradycji narodziliśmy się my, chór Harmoń z Łosinki!
4: Od samego początku po dziś dzień dyrygentką chóru jest Maria Paszko.
6: Repertuar u nas naprawdę jest różnorodny. Śpiewamy z podkładami, śpiewamy muzykę cyrkiewną, śpiewamy muzykę taka ludowa a cappella i w każdym rodzaju chcemy, żeby to było tak autentycznie.
7: My występujemy, poznajemy pieśni naszych dziadków, pradziadków, rodziców, uczymy się tych pieśni, robimy taką bazę pieśni. Przez to przekazujemy naszą tradycję, kulturę, język dla młodszych pokoleń. No!

0: jestem od początku, samego powstania chóru. Pośpiewałem w chórze cerkiewnym, no i dostałem propozycję śpiewania w chórze harmonii. Nie odmówiłem, od razu się zgodziłem, bo lubię śpiewać, tak jak cała moja rodzina, zresztą jest śpiewająca, więc z miłą chęcią przystałem, chociaż jestem najstarszym członkiem tego chóru, ale czuję się młodo, nie? Wśród tych młodych ludzi.
1: Harmoń stał się naturalnym następcą i kontynuatorem tradycji muzycznych Łosinki. W 1995 roku w miejscowej podstawówce powstał dziecięcy chór Lisiczki, który z czasem przeistoczył się w chór Ramonka. Oba zdobyły szerokie uznanie. Wraz z wkraczaniem w dorosłe życie drogi chórzystów rozeszły się. Ci, którzy zostali, nadal chcieli śpiewać.
2: W zespole Harmoń śpiewam praktycznie od samego początku, od którego roku to nie pamiętam już, ale już będzie chyba przeszło 12-13 lat na pewno, także to jest dość długa historia, ciekawa. Wcześniej śpiewałam też w chórze, który wcześniej tutaj istniał, Ramonka. No i jakoś to tak się zbiegło, że część nas się porozjeżdżała, porodziły się dzieci, kto wyjechał na studia, kto wyjechał do pracy, kto tutaj został i tak jakoś przeszliśmy, część z nas, młodszych dziewczyn, do chóru Harmoń właśnie.
3: Zespół Harmoń to taka nasza jedna wielka rodzina. Myślę, że nas wszystkich łączy ze sobą taka wspólna pasja do śpiewania. Wręcz taka miłość do śpiewania.
1: I to słychać w ich śpiewie. Harmoń to laureat wielu konkursów, nagradzany i doceniany, zapraszany do współpracy także przez wielkie nazwiska.
4: W Zamku Królewskim występowaliśmy, w Olbrzychu Starej Kopalni występowaliśmy, za granicą, Grodno, też właśnie po Polsce dużo, a jeszcze taka bardzo fajna była współpraca z tych, co pamiętam, bo to

0: Było bardzo dużo. Narodowy Centrum Kultury zaprosił nas na koncert pod batutą Adama Sztaby.
1: Chór Harmoń wspólnie z zespołem As pracuje nad muzycznym projektem. Próbkę można było usłyszeć w czasie jubileuszu.

0: Ja bardzo lubię nadnarwiańskie pieśni, sam stąd się wywodzę, a dla mnie to jest taki sól naszej, jakby naszej ziemi, więc ja to uwielbiam śpiewać w ten sposób i właśnie dziękuję chórowi Harmoń, że akurat nas zaprosili do siebie, bo to jest nasz klimat, my to lubimy bardzo.
1: Szczególnym punktem 15-lecia reprezentacyjnego chóru gminy Naryw Harmoń z Łosinki była wspólna biesiada, która wciągnęła do zabawy praktycznie wszystkich obecnych na święcie ludzi, których połączył śpiew.
2: Muzyka, wspomnienia i wartości, które pozostawił po sobie ksiądz Jan Kaczkowski, wypełniły w niedzielne popołudnie pucką farę w dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny. Mieszkańcy, jego najbliżsi oraz przedstawiciele hospicjum spotkali się, aby ponownie uczcić pamięć charyzmatycznego duchownego.
3: Ksiądz Jan Kaczkowski na stałe zapisał się w historii Pucka oraz polskiej opieki paliatywnej. Był duchownym, bioetykiem i człowiekiem, który potrafił dostrzec potrzeby innych, szczególnie osób mierzących się z ciężką chorobą. Niezależnie od zdobytej popularności pozostawał uważnym słuchaczem oraz przewodnikiem dla pacjentów i ich rodzin. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Wypełniona po brzegi Pucka fara to dowód na to, że ksiądz Jan wciąż pozostaje w pamięci i w sercach wielu osób.
4: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób zechciało przyjść na ten wyjątkowy koncert, który ma upamiętnić wyjątkową postać. A to, że spotykamy się w farze jednym z najstarszych zabytków Pucka, to jeszcze jeden powód, żeby mówić o księdzu Janie, bo właśnie tutaj po raz pierwszy skierował do nas swoje słowa, zapraszając nas do swojego, jak niektórzy mówili, szalonego pomysłu stworzenia hospicjum domowego. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jest nas tak wielu, to dowód na to, że ten niesamowity człowiek miał fantastyczny pomysł.
5: Cieszę się niezwykle, że jest z nami mama księdza Jana, pani Helena, siostra Magda, pani dyrektor z pracownikami, wolontariusze hospicjum. Są ci, którzy wśród was tutaj obecnych, którzy pamiętają księdza Jana, którzy z nim wiele rozmów przeprowadzili. Niech te myśli ważne i te dzieła księdza Jana są naszymi przewodnikami. Niech nam towarzyszą w codziennym życiu. Postępujmy tak, jak mówił. A będzie dobrze, a będzie uczciwie i będzie od serca. Janie, dziękujemy ci za wszystko.
3: W dniu, w którym współtwórca puckiego hospicjum obchodziłby 49. urodziny, przed publicznością wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Morusa.

0: przy dźwiękach muzyki, wykonaniu niesamowitych muzyków, solistki. Możemy dzisiaj wspominać księdza Jana przy okazji utworów Barbary Streisand. Wielka radość, absolutne święto dla Pucka, dla mieszkańców Pucka i dla tych, którzy zechcieli przyjechać z różnych końców Polski.
1: Tegoroczne obchody urodzin księdza Jana Kaczkowskiego połączono z prowadzoną przez Puckie Hospicjum kampanią społeczną Właściwe Słowa Mają Znaczenie. Inicjatywa zwraca uwagę na język używany w rozmowach o chorobie, umieraniu oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.
2: Przez wieki był dumną magnacką rezydencją, by później na długie lata popaść w zapomnienie. Dziś XVI-wieczny zamek w Ćmielowie przeżywa niezwykły renesans. Jego wiekowe, surowe mury stały się tłem dla absolutnie unikatowej w skali Europy przestrzeni kulturalno-muzycznej, a mowa o największej w Europie kolekcji gitar z autografami największych legend światowego formatu. Dopełnieniem wystawy jest również wyjątkowa kolekcja płyt winylowych.
3: Gitar w tej chwili jest 350, około setki leży na magazynie. Zamek z gumy nie jest, więc nie można. Będę chciał robić wystawy czasowe. Nie, ale na początku rok chociaż to nie tutaj będzie. Także tutaj mamy w tej chwili na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze, mamy około 350 gitar. Mamy

0: że tak powiem, zachodni świat jest tutaj, czyli Anglia, Stany Zjednoczone, Europa. Pierwsze piętro jest miks, drugie piętro jest Polska tylko. No i mamy około 300 winylowych płyt.
1: Ale o tym dowiedzą się Państwo na stronie stratocaster.com.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe.
2: Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
1: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
2: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskim. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: List intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
1: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
0: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
1: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetarg i przebudowa.
0: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Blisko 6 milionów złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na rozwój infrastruktury sportowej. Symboliczne umowy z przedstawicielami samorządu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska podczas uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim.
3: Wręczyliśmy umowy na dotacje w ramach kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ten program jest naszym programem autorskim samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizujemy go od 2018 roku. Do 2025 zrealizowaliśmy prawie 250 inwestycji w różnych miejscach naszego województwa. Te inwestycje cieszą się bardzo dużym powodzeniem, bo one są na wyciągnięcie ręki. One są dla tych, którzy zawodowo uprawiają sport, ale również dla tych amatorów, którzy tym sportem przez właśnie takie inwestycje są gdzieś zarażani. To są różnego rodzaju siłownie zewnętrzne, z których bardzo chętnie korzystają nasi seniorzy.
2: W ramach programu wsparcie otrzyma 75 samorządów z całego województwa. W naszym regionie dofinansowanie trafi do gmin Baruchowo, Chodecz, Włocławek, Fabianki, Lubanie oraz Lubraniec. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycje mają poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury sportowej i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
3: Kto może aplikować w kujawsko-pomorskiej małej infrastrukturze? Mogą być to jednostki samorządu terytorialnego i bardzo, bardzo chętnie to robią. Wartość projektu całościowa nie może przekroczyć 200 000 zł, a po poziom dofinansowania przewidziany jest w naszym regulaminie do 50%. Więc w tym roku wręczyliśmy 74 takie dotacje na rekordową kwotę, bo blisko 6 milionów złotych. Początkowo mieliśmy zarezerwowane w budżecie 4 miliony, natomiast ze względu na to, że te wnioski, które wpłynęły, one naprawdę były bardzo ciekawe, były ważne, więc

0: zaproponowaliśmy radnym zwiększenie kwoty na ten cel, żeby te inwestycje dofinansować w większości w kwocie maksymalnej, czyli 50%. I tak się stało. Dzisiaj te środki, umowy trafiły do samorządowców i tak naprawdę już się dzieje, te inwestycje powstają.
1: Dofinansowanie pokryje część kosztów lokalnych inwestycji, a ich realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Zaubecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
2: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średnie, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
3: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień. A dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
4: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
3: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym

0: od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubińską strefę przemysłową, Gostynińsko-Wosławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: Panie redaktor, no, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy, bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku i oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej, bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić, i wówczas wskazali no, szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
0: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
1: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że ile byśmy...
0: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
1: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze, mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
0: Kto to będzie?
1: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc spokojnie.
0: Wiem.
1: Pytam. Nie, spokojnie. Tak, więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej.

0: Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, i tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby mieszkańcy Włocławka
1: mieli... A trochę nie odnosi pan wrażenia, panie prezydencie, że wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
0: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, no przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy to się rozrośnie i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy, więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.
1: Mhm. Sporo mówiliśmy dzisiaj o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie

0: które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
1: Niemożliwe, panie redaktor. Nie, nie, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy,
0: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był
1: przejazd to
0: przejazd.
1: jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70.,
0: To
1: więc
0: nie
1: siłą
0: pamiętam.
1: rzeczy.
0: Nie, to nie pamiętam.
1: Ale
0: Ale przejście było. Przejście
1: przejście
0: było.
1: takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej
0: Każdy
1: kampanii
0: wybora, każdy
1: wybor,
0: obiecywał, że będzie
1: oczywiście,
0: otwarty przejazd
1: mimo
0: kolejowy.
1: że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd
0: Jest
1: nie
0: niemożliwy.
1: wyrażam zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz. No to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie. Za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt po punkcie ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, ale
0: Mówimy teraz o
1: również.
0: ulicy Wienieckiej, żeby
1: Nie,
0: sprawa była jasna, czy o
1: wracamy do
0: Kaliskiej.
1: Kaliskiej.
0: Kaliskiej, bo ja się zgubiłam,
1: Przepraszam,
0: przepraszam.
1: tak, to może. Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z pięć, jak tak, 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam,
0: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło z
1: tak
0: różnych, że tak
1: jest,
0: powiem,
1: więc
0: podmiotów, tak?
1: chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu
0: I właśnie
1: Polska
0: do tego
1: i
0: tematu
1: tak
0: zaraz
1: dalej,
0: też wrócimy, bo to też dobre informacje.
1: to wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane, przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, zostały, inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, wszystko na to wskazuje, że w ciągu

5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się.

0: oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od hutniczej do mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wieniawskiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One
1: i
0: naprawdę
1: chyba idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny
1: tutaj
0: kazus
1: akurat
0: lokalnej firmy, która po prostu czuje
1: się
0: powagę
1: dzieje, widać, że tam
0: sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicę Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe półtorej godziny, więc... No,
0: znaczy, myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości tutaj no, zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gembicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gembicka wystąpiła z interwencją poselską, zresztą
1: ona jako pierwsza chyba
0: pytała
1: też ten
0: pytała
1: temat, prawda, jeszcze
0: przed mnie laty, o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać

0: kontekście terenów inwestycyjnych, które no, zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem, na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie.
0: Pani redaktor, dziękuję Państwu.
1: Tak, dla formalności przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 6 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 71A. Płeć pies. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kruszyńska. Płeć samica. Rok urodzenia

2026. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia gmina miasto Kowal. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne w typie sznaucera. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 8 lipiec 2026. Miejsce znalezienia gmina Wocławek, Józefowo 13A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2015. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższa sierść. Data przyjęcia 11 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska 29. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka 154. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Toruńska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Sierść przycięta. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Sasankowa 55. Płeć samiec. Rok urodzenia 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak połowy ogona. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Świętego Antoniego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026, miejsce znalezienia dobra wola gmina Wocławek. Płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026, miejsce znalezienia nowa wieś gmina Wocławek. Płeć samica, rok urodzenia 2025, umaszczenie biało-ruda, wielkość mała, cechy szczególne, białe skarpetki. Data przyjęcia 15 lipiec 2026, miejsce znalezienia ulica Kolska, płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 18 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 20 lipiec 2026. Miejsce znalezienia Toruńska 49. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Do adopcji polecają się Drago. Drago to dwuletni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery. Stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha go i zadba o niego już do końca. Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Lek ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie.
panowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641 / 33 / 25.

Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Kolejna edycja piknikowej Izbicy, tym razem w sobotę, w ubiegłym roku też w sobotę. Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego.

0: Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów, lokalnych zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru. Gdyby nie było zapotrzebowania, pewnie byśmy po raz kolejny tego nie organizowali. Ale chcę jeszcze dodać, że poza sceną przygotowaliśmy szereg atrakcji również i dla tak zwanego żołądka. Są tutaj panie, które przygotowały jeszcze wspaniałe potrawy. Te potrawy są na stoiskach kół gospodyń wiejskich, nasze trzy lokalne koła gospodyń, jedno sąsiedniej z gminy Przedecz. Są atrakcje dla najmłodszych, Wesołe Miasteczko. Także sądzę, że każdy z uczestników coś dla siebie miłego znajdzie.
1: Przepiękna impreza. Co panie przygotowały dzisiaj?
2: Dzisiaj mamy kociołek, coś wyjątkowego. Jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem. Mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
1: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
1: Jeżeli chodzi o właśnie izbice, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Dobra, dzięki bardzo.
2: Dzięki bardzo.
3: My jesteśmy nie stąd, więc tylko przyszliśmy popatrzeć, jak będą dzieci występować, może jakieś zespoły inne. Nie? Zawsze coś dla tych dzieci, żeby coś było. Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
1: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
3: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
1: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
3: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
4: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
1: Jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, znasz, słuchasz, lubisz?
4: Nie.
5: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
1: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
5: Ja jestem pierwszy raz.
4: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
1: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
4: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje
5: tak,
4: ludzi.
5: Integracja.
4: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
5: Tak.
4: Tak, tak.
5: Integracja, nie?
4: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
1: Jak się bawicie?
6: Dobrze. Dobrze.
1: A co wam się najbardziej podoba?
6: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
1: A w co się najbardziej lubicie bawić?
6: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
1: Ogólnie, ogólnie.
6: To chyba berka.
1: Berka, tak? A ty?
6: Też berka.
7: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest. Więc można się pobawić.
1: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
8: No na zespół ten, który ma wystąpić.
5: Piękni
8: i Młodzi.
1: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
9: No słuchamy, bardzo lubimy.
8: Jak najbardziej.
1: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
8: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
9: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.

ale teraz chciałbym was usłyszeć. Iżbica Kujawska, zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dos, tres.

wszyscy! Prawa ręka w górę! I robimy pierwszą magiczną falę, lecimy! Ona jest taka cudowna, ale wszyscy razem, bez wyjątku! Gdzie są wasze ręce? Górę w górę! Ona jest taka cudowna! Bardzo dobrze! To teraz cała Izbica śpiewa refren.

Krople płyną z mych powiek, jedno wiem. Dobrze, mimo wszystkich twych wad, ja nie pozwolę ci odejść, chcę byś wiedział, że jest dobrze, ale więcej serc potrzebuje w górę, okej? Okay? Skupiamy się i zaczynamy. Cała Izbica, łapki do góry!

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature.

W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że no, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby włocławski szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są nie wiem, no bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: I te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarzy, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
1: No, tak. Bo... no ale już sama skala mówi, że nie jest tego...

0: tych osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tych na naszy, o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
1: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
0: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy na, pensje, na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy na uwagę jeszcze na jedno. Od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 leczeń za ponad 20 milionów złotych. Więcej, aniżeli mieliśmy zakontraktowane. A zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany. Mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
1: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
0: No u nas akurat jest to 74 do 75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych, tak. U nas non stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto, skoro jest specjalistyczny, a więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
1: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia. Nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola do manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, no, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
0: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala. Rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologiem. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak, plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo 3. linię będziemy...
1: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
0: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
1: Czyli tych przypadków będą... jest najwięcej pewnie,
0: tak,
1: bo to
0: tych jest
1: losowe.
0: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
1: No właśnie, czyli co,

0: Reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
1: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
0: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
1: Tak, jednakowo, nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań
0: roszczeń. Nie boi się
1: roszczeń.
0: Pan, że...

0: którzy już zdeterminowani, to były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
1: Miesięcznie to jest w
0: miesięcznie
1: porządku
0: jest to, tak,
1: wynagrodzenie.
0: jest to godne.
1: W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
0: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych i komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu. W związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych
1: Czyli do
0: zgłoszeń.
1: pana żadne sygnały, jako do dyrektora, nie docierały w ostatnim czasie.
0: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
1: Szpital przechodzi chyba, nie no, chyba na pewno największy w ogóle remont swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili, i z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę, zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego. No ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał no, lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
0: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi pomorskimi inwestycjami medycznymi po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. I rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taki mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim w tej części województwa takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię. No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
1: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, żeby ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
0: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak?
1: A
0: Kiedyś to
1: dużo
0: był.
1: się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem, Tak, zmiany.
0: Zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym to jest to

0: ta zasada spełniona.
1: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą
0: ja widziałem w
1: ewolucji.
0: Jakim, tak, ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
1: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawy wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, tak. Że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić?
0: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje z tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1. Dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2, to jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u, nad SOR-em mocno pracujemy. Mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia 1,5 do 2 lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział
1: łóżka
0: wewnętrzny.
1: Tak,
0: tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla mnie, dla nas raczej, to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko 2 oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr. Jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę, z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. Część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u i chcemy stworzyć oddział

0: kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwo. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują dwa oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa, natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowi służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim dyrektorem pan jest od dwóch, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
0: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
1: Czyli zwiększenie liczby
0: kadry lekarskiej, głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
1: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
0: Tak.
1: Kształcących.
0: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
1: Czyli problem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie te nakłady na służbę zdrowia gdzieś.
0: Nie, tam, tylko nie. Dobrze to trzeba wydać, dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
1: A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakim pan zdaniem ten temat?
0: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
1: model,
0: się swoich.
1: Czyli powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować.
0: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu, moim państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński,

0: kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.